0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem.

0: Radio Jura zaczynamy podsumowanie wiadomości z wtorku 29 września. Fałszywe informacje o kursach Politechniki Częstochowskiej. W mediach społecznościowych pojawiają się fałszywe reklamy informujące, że Politechnika Częstochowska oferuje kursy online z dofinansowaniem czesnego dla osób 40+ oraz cudzoziemców. Uczelnia nie prowadzi takich kursów i nie ma nic wspólnego z tymi ogłoszeniami. Jest apel o zachowanie ostrożności, nie klikanie w podejrzane linki, nie podawanie swoich danych osobowych ani nie wpłacanie pieniędzy. Należy pamiętać, by przed skorzystaniem z jakiejkolwiek oferty zweryfikować jej źródło oraz sprawdzić informacje na oficjalnych kanałach komunikacji Politechniki Częstochowskiej. Coraz więcej akcji poszukiwawczych na terenie Częstochowy i powiatu. Poszukiwania to już nie tylko domena jesiennego sezonu na grzybobranie, gdy w lasach gubią się osoby starsze. Policjanci rejestrują rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących zaginięć osób młodych. To na przykład często ucieczki z domów. W naszym regionie ciężar skomplikowanych działań terenowych w dużej mierze spoczywa na druhach z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mstowie.
1: Oprócz codziennych wyjazdów, z którymi się spotykamy, takim jak wypadki czy pożary, głównymi działaniami, którymi się zajmujemy, to są działania poszukiwawcze osób zaginionych.
2: Takich akcji jest naprawdę dużo w skali roku?
1: Tak, takich wyjazdów jest około 20 rocznie. Z roku na rok tych akcji przybywa.
2: Czym musicie się posługiwać?
1: Działania poszukiwawcze wypierają się głównie na elektronice, dostępu do internetu, dronach i sztucznej inteligencji na dzień dzisiejszy. Na wyposażenie naszej grupy posiadamy specjalistycznego drona z kamerą termowizyjną, samochód sztabowy, dostęp do sztucznej inteligencji i programów, które nas wspierają podczas działań poszukiwawczych.
0: Mówi w Radiu Jura Marcin Czapski, wiceprezes i naczelnik OSP Mstów w Częstochowie, którego gościł Mariusz Osyra. Choć jednostka dysponuje nowoczesnym sprzętem, ratownicy podkreślają stale rosnące potrzeby. Kluczowe na przykład w gęsto zalesionym terenie staje się najnowsze oprogramowanie oraz coraz dokładniejsze drony poszukiwawcze. Teraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mstowie chce doposażyć się w specjalistyczny samochód.
1: Głównym tematem, który potrzebujemy, to jest auto dronowe, które będzie umożliwiało i usprawniało pracę drona podczas działań poszukiwawczych. Dron to również też pożary dużych powierzchni, powodzie, więc auto nie będzie stricte wykorzystywane podczas działań poszukiwawczych, chociaż głównym tematem, którym będzie doposażane, to będą działania poszukiwawcze. Do pełnej obsługi drona potrzebujemy dostęp do prądu, internetu, potrzebujemy tablety, laptopy, które umożliwiają nam przesył danych w fazie rzeczywistej, czy do auta sztabowego, czy do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej albo policji.
0: Jednocześnie mundurowi z policji oraz strażacy apelują o ostrożność i wskazują na rosnącą rolę nowoczesnych technologii. Zmagamy się z rosnącą liczbą zaginięć i na szczęście większość z akcji poszukiwawczych kończy się sukcesem. By tak się działo, nieodzowna jest współpraca wyspecjalizowanych jednostek przy udziale najnowszego wyposażenia, dodaje nasz gość.
1: Na dzień dzisiejszy jesteśmy jedyną jednostką w powiecie częstochowskim, która zajmuje się stricte od początku do końca działaniami poszukiwawczymi. Działamy od 2011 roku i w tym kierunku żeśmy powoli się szkolili. Posiadamy 9 operatorów drona w kategorii specjalnej. Do tego są jeszcze planiści, którzy działają nad przebiegiem całej akcji poszukiwawczej. Do tego są operatorzy kładu, więc łącznie podczas poszukiwań takich ludzi, którzy się przewijają w OSP Mstów, to jest około 15 osób.
0: Informuje Marcin Czapski. Strażacy ochotnicy działają aktywnie w pomocy mieszkańcom przy codziennych czynnościach. Zbierają środki na doposażenie poprzez zbieranie butelek kaucyjnych i zorganizowali finansową zbiórkę w internecie. Warto pamiętać, że potrzebny specjalistyczny samochód dronowy może przyczynić się do ich większej skuteczności i naszego bezpieczeństwa. Długo wyczekiwany remont w samym centrum Częstochowy mogli obserwować przechodnie, kierowcy oraz wierni parafii luterańskiej. Już w sierpniu ruszyły kluczowe prace zabezpieczające zabytkowy kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego. To strzelisty budynek u zbiegu ulic Śląskiej i Kopernika. Po latach starań w świątyni rozpoczęto pierwszy etap niezbędnej modernizacji, zwłaszcza fundamentu okazałego gmachu.
3: Kościół ewangelicki jest na normalnym, tradycyjnym fundamencie postawione. W czasach, gdy budowano ten kościół, nie było takiego ruchu ulicznego przy ulicy Śląskiej, Kopernika czy Nowowiejskiego. Nie wykonywano wówczas badań geologicznych. Myśmy te badania wykonali. Okazało się, że centralnie pod nawą główną jest dawne koryto rzeki, które zahacza także o cerkiew prawosławną, urząd miasta.
0: W obrębie świątyni potrzebne były głębokie, sięgające blisko 3 metrów wykopy w celu wzmocnienia fundamentów, co odbywało się pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, mówi ksiądz Adam Glajcar. Kilkanaście lat temu przeprowadzono już liczne niezbędne prace zabezpieczające budynek i jego mury.
3: Zostały wyremontowane 4 przypory kościoła, natomiast zostały także zrobione nowe schody wejściowe, które jakby zatrzymały troszeczkę ten ruch. Kościół nigdy nie był odwodniony, dlatego staramy się o to, by ten kościół miał swój charakter, bo przecież odbywają się tam uroczystości, festiwal muzyki organowej i kameralnej Sola Musica. Proszę Państwa, redakcja jest także patronem medialnym, a w tym roku dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy wykonać niezbędną opaskę wokół kościoła, która będzie stabilizowała ten kościół.
0: Całkowite odwodnienie kościoła oraz podłączenie kolektora do miejskiej sieci kanalizacyjnej ma powstrzymać niszczenie zabytkowych murów i zabezpieczyć obiekt na kolejne dziesięciolecia.
3: Kontynuujemy te prace, które są niezbędne, aby ten kościół zachował swój charakter i był jednym z nielicznych neogotyków w Częstochowie. Ponadto w tym kościele znajdują się najlepiej brzmiące organy w Częstochowie, także i myślimy później pójść wyżej i z murami kościoła. Oczywiście będziemy ubiegać się o kolejną transzę dotacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także wiele nam pomaga miasto. I zresztą te schody, o których wspomniałem, to dzięki dotacji miasta Częstochowa.
0: Dodaje ksiądz Adam Glajcar, proboszcz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Częstochowie. Krzyżówki dla pacjentów wojewódzkiego szpitala. Długie kolejki po porady są legendarne. Sam pobyt w szpitalu też może się dłużyć. Dlatego też dzięki współpracy ze znanym częstochowskim wydawnictwem to będzie się zmieniać. Firma bezpłatnie będzie zaopatrywać pacjentów lecznicy w 100 swoich rozmaitych nowości. Na korytarzach, oddziałach, poczekalniach można znaleźć m.in. krzyżówki panoramiczne, wykreślanki, sudoku oraz popularne krzyżówki jolki. A wszystko po to, aby pobyt w lecznicy był przyjemny. Mniejszy. Egzemplarze będą pojawiać się raz w miesiącu. W poniedziałek swoimi ucieszyli się pacjenci w szpitalu przy ulicy PCK, a przed weekendem pacjenci z ulicy Bialskiej. Od tygodnia mamy w kalendarzu jesień, ale pogoda sprawia nam figle. Najpierw pasmo chłodnych dni, teraz 20 stopni powyżej zera w ciągu dnia może sprawiać, że nadal czujemy letni klimat. Pytaliśmy naszych mieszkańców, co czują w kościach. Powiew jesieni, a może przedłuży się nam lato.
4: Myślę, że jeszcze jest i tego się trzymam. Mam nadzieję, że jeszcze będzie ciepło przez kolejne dni. Może nie takie letnie jakieś temperatury, ale tak około 20 stopni.
5: No, zapowiada się na jesień jeszcze.
6: To jest lato.
7: Chyba już jesień.
8: Jesień już niestety.
9: Już jest jesień. W sercach cały czas jest lato, na pewno.
10: Chyba już jesień niestety. Chyba już przyszła najgorsza pora roku.
11: Nie, po mojemu jest lato. To są pierwsze oznaki tylko jesieni, ale nie, jeszcze lato. Dokąd na studia wszyscy nie idą, to ja jest lato.
10: Ja mam bardziej katastroficzne podejście, chyba już jesień niestety.
12: Lato, jeszcze lato. W Polsce od pewnego czasu nie ma wiosny, jesieni, lata i zimy.
0: Przechodnie dzielą się głosami pół na pół. Optymiści twierdzą, że lato nie powiedziało w tym roku jeszcze ostatniego słowa, ale jesień już zaznacza się w pogodzie, zwłaszcza o poranku i wieczorami.
12: Żyjemy w takich dwóch jakby strefach klimatycznych, coś pomiędzy wiosną a zimą, a latem a jesienią. Najbliżej nam do jesieni jednak, a ten czas bardziej zimowy nadchodzi. Ja jestem akurat ciepłolubny, 40 stopni jest super.
13: Już powoli jesień, prawdopodobnie za chwilę będziemy mieli zimę, bo u nas nie ma nic przechodzącego, albo jest gorąco, albo bardzo zimno.
14: Lato zdecydowanie. Ciepło. Jeszcze nie przyjmuję tej jesieni do siebie.
15: Myślę, że wchodzimy w jesień. W kościach. Po dzisiejszym poranku.
16: Dam już to jesień.
14: Jeszcze lato. Optymistycznie.
17: Już jest jesień. Już widzę na działkach, jaka jest pogoda. Liście lecą, żółkną drzewa. Koniec. Skończyło się co dobre.
18: Dni ciepłe, pogodne.
0: Chłodniejsza część roku zbliża się milowymi krokami i nie unikniemy wkładania cieplejszych ubrań. Powoli kompletujemy jesienną garderobę, przyznają nam częstochowianie.
4: Myślę, że głównie w tej chwili no to już cieplejsze spodnie, jakieś dłuższe ocieplane swetry, no tak jak ja dzisiaj mam też marynarkę, no więc myślę, że takie już pomału jesienne trendy już są.
7: Coś tam zostało z tamtego roku, a żadnych zakupów w tym roku jeszcze nie było.
19: Na pewno kolor czarny.
20: Płaszcz, tak nie powiem, sama dzisiaj już założyłam.
21: Kurteczki skórzane, to co zawsze praktycznie. Długie spodnie czarne, ja to na czarno zawsze się ubieram. Ciemne kolory po prostu.
6: Kurteczki cienkie, kolorowe, odcienie brązu.
8: Jesienne kolory.
6: Jesienne. Tryb sportowy?
16: Nie.
10: Chyba już tak, chyba już mi się wydaje.
16: No, jak zimno jest.
10: Zimno.
16: Nie jest za gorąco, jak mam coś dłuższego, no. Kupiłeś sobie właśnie kurtkę.
10: Tak jest.
0: Poranne wyjście do szkoły czy pracy oznacza już koniecznie cieplejsze okrycie. Na razie jednak we wtorek jeszcze cieszyliśmy się z przyjemnej pogody. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości z wtorku 29 września. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
19: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Zaczynamy podsumowanie wiadomości w Radiu Jura ze środy 30 września. Po latach od pierwszych zapowiedzi duży inwestor oficjalnie potwierdza przygotowania do budowy nowoczesnego kompleksu na dawnych terenach PKS-u. Chodzi o budowę parku handlowo-usługowego na blisko 4,5-hektarowej działce u zbiegu ulic Pułaskiego i Goszczyńskiego. O przyszłość tego obszaru pytaliśmy już mieszkańców dzielnicy Trzech Wieszczów, jak wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. W ramach inwestycji na terenie o powierzchni ponad 44 tysięcy metrów kwadratowych powstanie 5 nowoczesnych budynków oraz duży parking. Projekt zakłada także gruntowną modernizację układu drogowego w rejonie działki, co aktualnie dzieje się w temacie zezwoleń, decyzji urzędników i projektu na terenach inwestora.
21: Inwestor na własny koszt przygotowuje projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego. Potencjalny inwestor wskazał jako inwestycję główną zagospodarowanie terenu pod działalność usługową. To oczywiście planuje na realizacji na działkach, które są jego własnością. Natomiast inwestycję uzupełniającą mają stanowić fragmenty dróg publicznych Pułaskiego, Goszczyńskiego, Krasińskiego, które będą objęte pracami remontowymi, modernizacyjnymi, przebudową istniejącego układu drogowego.
0: Ważne, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczny dojazd w ten rejon, stąd potrzeba zmian drogowych, które są w planie. Co dalej? Jakie będą kolejne kroki w celu przekształcenia tego dużego obszaru? Dopytujemy w częstochowskim magistracie.
21: Rozpoczęła się procedura określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym dotycząca negocjacji przed zawarciem umowy urbanistycznej, którym podlegają warunki realizacji inwestycji. Obecnie sprawa jest na etapie uzgodnień inwestora z Miejskim Zarządem Dróg, dotyczą układu drogowego. Oczywiście procedura zapewnia na dalszym etapie także udział mieszkańców, którzy będą mogli zgłaszać uwagi, wnioski dotyczące projektu. Samo przyjęcie planu nie stanowić zgody czy pozwolenia na budowę, tę inwestor będzie musiał uzyskać w drodze kolejnej procedury administracyjnej.
0: Wyjaśniał Włodzimierz Tutaj z Urzędu Miasta Częstochowy. Docelowo projekt to przekształcenie zdegradowanego terenu po dawnej zajezdni, co wpisuje się w strategię rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i transportowych na terenie Częstochowy. Parki pod Jasną Górą znów stały się areną wyjątkowej lekcji historii w plenerze. Najmłodsi mieszkańcy Częstochowy wystartowali na dystansie 1421 metrów, by uczcić pamięć poległych rówieśników. Uczniowie wzięli udział w biegu Orląt upamiętniającym obrońców Lwowa z lat od 1918 do 1919. Na starcie spotkaliśmy przedstawicieli klas trzecich z częstochowskich podstawówek.
22: Naprawdę fajnie było. To był wiek małych powstańców w moim wieku, taki bardziej upamiętniający.
23: Bieg przypominający o Orlętach, które broniły Lwowa sprzed 108 lat. Lwów obroniony, wywalczony przez tych najmłodszych w dużej mierze. Najmłodsze 9-letnie dziecko. W 1918 nie wyobrażaliśmy sobie, że nie będzie Lwowa, Wilna, Grodna w granicach przyszłego państwa polskiego. Okazało się, że dla Ukraińców również jest to bardzo ważne miejsce.
0: Historię przywoływał na te okoliczności Rafał Piotrowski. Młodzi przedstawiciele szkół mieli do pokonania symboliczny dystans. Nawiązuje bezpośrednio do 1421 młodych bohaterów walczących o miasto oraz najmłodszego poległego Janka Kukawskiego. Wojska polskie wspomogły wówczas bardzo młode osoby, które zgłaszały się do walki i obrony Lwowa.
23: Masowo zgłaszali się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, studenci, harcerze. No i 1421 to taki dystans biegniemy. To byli ci, którzy nie byli byli pełnoletni, walczyli w obronie Lwowa, zginęli. I oczywiście ten najmłodszy 9-latek, dlatego jest to bieg 9-latków. Ten bieg dla każdego będzie tylko raz w życiu, bo tylko raz w życiu mamy 9 lat. I żeby pamiętać, że dzisiaj biegniemy, uśmiechamy się z koszulkami, z pamiątkowymi medalami. Kiedyś rówieśnicy tych młodych ludzi musieli za Polskę ginąć. I to też ma naprawdę ważną wartość taką patriotyczną, wychowawczą.
0: Mówił dla Radia Jura Rafał Piotrowski, prezes oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Biegi odbyły się też z okazji 108. rocznicy wydarzeń na terenie aż 32 szkół podstawowych, które w Częstochowie zgłosiły swój akces. Teraz nietypowy mariaż dwóch ogólnokrajowych instytucji, Poczta Polska i Wojska Obrony Terytorialnej, łączą siły, by wspólnie dbać o bezpieczeństwo i budować odporność państwa w sytuacjach kryzysowych. WOT w województwie śląskim cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a do naborów zachęca szereg nowych osób. O tym Mariusz Osyra.
1: To współpraca, która ma przynieść wiele korzyści. Właśnie podpisano nowe porozumienie, na mocy którego pocztowcy i terytorialsi będą prowadzić wspólne szkolenia, ćwiczenia oraz akcje edukacyjne. Żołnierze WOT podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu obronności, a Poczta Polska udostępni do ćwiczeń swoje obiekty, w tym sortownie i placówki. Rozbudowana sieć logistyczna spółki ma sprawdzić się nie tylko podczas ewentualnych zagrożeń, ale także w trakcie klęsk żywiołowych, co pokazały już działania pomocowe z 2024 roku. Wówczas były prowadzone m.in. na terenie Opolszczyzny. Partnerzy stawiają na sprawne współdziałanie i gotowość na każdą ewentualność.
0: Słyszę, niedźwiedzie są blisko. Takie zgłoszenia otrzymują beskidzcy goprowcy od turystów, którzy po zmroku słyszą w górach niepokojące odgłosy. O szczegółach Robert Krzyżaniak.
2: O takich zgłoszeniach mówili ratownicy z Tatr. Teraz piszą o nich goprowcy w naszych Beskidach. Przestraszeni turyści alarmują, że słyszą niedźwiedzie. Tymczasem w Beskidach trwa rykowisko jeleni. To szczególny czas, zwłaszcza na przełomie września i października, kiedy górskie lasy wypełniają się charakterystycznymi odgłosami. A te odgłosy rzeczywiście, jak słyszycie, mogą przestraszyć. Można to zobaczyć i posłuchać na filmie od goprowców, którzy przy okazji życzą bezpiecznych wędrówek i uważnego nasłuchiwania górskiej przyrody.
0: Młodzi adepci sztuki aktorskiej, głównie z liceów, udowodnili swój talent na scenie w Mickiewiczu. Poznaliśmy laureatów 23. przeglądu zespołów teatralnych szkół średnich w Częstochowie. W tej edycji konkurs dla szkół średnich i działających w nich kół teatralnych został rozszerzony na całe województwo.
3: Chodzi nam o to, żeby puszczać jakąś świeżość i żeby trochę zmieniać, żeby nie wyglądało to ciągle tak samo od 23 lat. Ale w tym roku też zaskoczeń nie było. Wygrały licea, które z reguły zdobywają nagrody, przede wszystkim Liceum Słowackiego. Pierwsze miejsce spektakl Kopciuch, drugie miejsce grupa teatralna z Liceum Sienkiewicza, którą prowadzi Adam Kutyra, i trzecie miejsce Liceum Sztuk Plastycznych, grupa też, tak jak i Słowacki, pod wodzą Marka Ślosarskiego.
0: Argumentowała Ewa Oleś, sekretarz literacki Teatru imienia Adama Mickiewicza. Jury pod przewodnictwem Eweliny Rucińskiej przyznało pierwsze miejsce pierwszemu liceum ogólnokształcącemu w Częstochowie. To już kolejne trofea dla młodego zespołu z tego liceum. Przyznano też indywidualne wyróżnienie dla uczennicy 5. liceum w Częstochowie za autorski tekst dramaturgiczny.
3: Emilia Ciepielska z 5. liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza za napisanie tekstu mówiącego o problemach młodzieży. Tak wygląda werdykt. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku tych grup będzie o dużo więcej.
8: Czy widzimy nowych aktorów, potencjał w tych młodych ludziach?
3: Było tam bardzo dużo osób bardzo uzdolnionych. To są też nasi warsztatowicze. To są ludzie, którzy przychodzą do teatru, więc możemy ich obserwować i rzeczywiście trzymam kciuki, żeby udało im się dostać do szkół teatralnych.
0: Z Ewą Oleś z Częstochowskiego Teatru rozmawiał Mariusz Osyra. Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy. Do zobaczenia podczas 24. przeglądu zespołów teatralnych szkół średnich już za rok. Zagościł w kalendarzu oficjalny Dzień Kawy, ale my przedłużamy świętowanie w Radiu Jura. Święto obchodzimy przecież nie tylko 29 września, bo Mała Czarna dla większości z nas jest nieodzownym elementem każdego poranka. Dzisiaj zatem znów tradycji musiało stać się zadość. Potwierdzają to przechodnie spotkani na ulicach Częstochowy.
24: Kawa budzi mnie.
25: 6 rano, pierwsza kawa, śniadanko, kawa. To nie jest taka kawka z ekspresu. To są trzy takie łychy. Nawet picie ze śniadankiem, tu się pali. razy.
20: Piję kawę. Zazwyczaj rano, wieczorem nie piję, potem spać nie mogę. Raczej nie kocham smaku kawy, tylko kocham kawę i to jak na mnie działa z rana.
0: Jak słyszymy, u każdego w dłoni musi się znaleźć obowiązkowa filiżanka kawy, choćby do śniadania. Nasi rozmówcy potwierdzają, że nie wyobrażają sobie także reszty dnia bez tego napoju. Tak jest na przykład w gronie studentów, którzy właśnie przygotowują się do nowego roku akademickiego. Dla nich to nieodłączny poranny towarzysz jeszcze przed wyjściem na zajęcia. Za co przede wszystkim lubimy kawę?
20: To, że właśnie tak pobudza i potem dzień jest taki bardziej zorganizowany po tej kawie.
5: Codziennie rano nie. Piłem dzisiaj na przykład. Dla pobudzenia. A jak jest dobra, to się delektuję.
9: Dla samego smaku. Szczególnie z mlekiem. Bardzo lubię się nią delektować, szczególnie przy jakimś dobrym ciastku.
11: Też chodzi o smak. Lubię po prostu pić kawę, dużo jej piję, no ale jednak dojeżdżam, więc kawa musi mnie pobudzić.
12: Pijemy i to 3 razy dziennie nawet. Tak. Smak kawy, pobudzenie takie.
13: Wzmacnia człowieka.
0: Eksperci przypominają, że mała czarna to nie tylko doskonały sposób na pobudzenie. Kawa ma moc właściwości prozdrowotnych, poprawia koncentrację, wspomaga metabolizm i jest bogatym źródłem antyoksydantów. Nic więc dziwnego, że filiżanka tego wyjątkowego napoju tak skutecznie stawia nas na nogi. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości w Radiu Jura. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
19: Jest 6:20.

0: Reklama.
1: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
0: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
1: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
0: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
1: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w Twoim domu.
0: Furnipol. Twój styl, Twój komfort, Twoje wnętrze.
1: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
0: Furnipol.pl.
2: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
6: W Radiu Jura to czas na podsumowanie wiadomości z czwartku 1 października. Dworzec tymczasowy od strony Orzechowskiego odchodzi do historii w nowym pawilonie przy Piłsudskiego. Właśnie instalują się operatorzy poszczególnych przewoźników kolejowych. To tutaj na parterze powstały kasy i tu podróżni kupią bilety. Ale przebudowa dworca głównego od początku budzi kontrowersje, a wśród częstochowian zdania co do nowej bryły wciąż są mocno podzielone.
7: Ja byłem na dworcu, to jestem zaskoczony bardzo niemile. On się cofnął w rozwoju o 30 lat, bo 35 lat temu był ładnie jak w tej chwili. To jest niesamowite. No. Widzę go 10 minut tutaj z przodu, więc muszę zobaczyć środek. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w środku, jak to będzie funkcjonować. Myślę, że nie będzie to zbytnio funkcjonalne.
8: Uważam, że niepotrzebnie jest ten dworzec zbudowany, bo tamten był całkiem przyzwoity dworzec. Modernizacja by dużo mniej kosztowała i był ładny dworzec, tylko za dużo sobie życzy za wynajmy, bo tam można było pootwierać różne boksy, wszystko poupadało.
6: Rozmawialiśmy z przechodniami w centrum Częstochowy, tymczasem zwolennicy zmian oraz władze PKPSA apelują o cierpliwość, przypominając, że wyższe piętra wciąż są wykańczane, a ostateczna ocena przyjdzie wraz z codziennym użytkowaniem dworca. Długo wyczekiwane otwarcie części nowego dworca PKP w Częstochowie przełożyło się na pierwsze spore problemy podróżnych. 30 września utworzyły się ogromne kolejki do kas. O szczegółach Mariusz Osyra.
9: W udostępnionym pasażerom pawilonie wschodnim przy ulicy Piłsudskiego ostatniego września na parterze zlokalizowano 6 kas przewoźników, ale nie działały wszystkie i w godzinach szczytu utworzyły się gigantyczne kolejki. Czas oczekiwania na zakup biletu na pociąg sięgał nawet 1,5 godziny, jak informowali nas słuchacze. Zastrzeżenia pasażerów budzi organizacja pracy po stronie przewoźników, a nie same kasjerki, które nie są w stanie obsłużyć setek podróżnych naraz. Nasza redakcja podjęła już interwencję w PKP Intercity i w Kolejach Śląskich. Pytania o powody braku pełnej obsady stanowisk i planowane usprawnienia wysłaliśmy również do PKPSA.
6: 1 października w kalendarzu oznacza, że rzesze młodych ludzi rozpoczynają studencką przygodę. W czwartek Politechnika Częstochowska oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki. Od 10 w klubie Politechnik odbyło się uroczyste święto całej społeczności uczelni. Częstochowska Alma Mater wchodzi w ten rok z ambitnymi planami, rozbudową i inwestycjami.
10: Serdecznie witam wszystkich przybyłych na naszą uroczystość.
11: Mamy zamiar kontynuować remonty, poprawa warunków dla studentów, czyli remonty akademików, wyposażanie ich w nowe meble, więc będzie coraz lepiej. Są nowe laboratoria szykowane, są nowe sale wykładowe szykowane, strefy relaksu, plus udało nam się w tym roku wyremontować klub studencki Rywal i mam nadzieję, że wkrótce już będzie oficjalne otwarcie, więc studenci będą mieli również możliwość nie tylko studiowania, ale również imprezowania.
6: Studiujący w Częstochowie na pewno docenią poprawę infrastruktury, mówi doktor habilitowany inżynier Marek Warzecha. Rektor Politechniki Uniwersytet, Politechnika, ale i uczelnie z większych ośrodków akademickich od lat walczą o każdego nowego żaka. Co z zainteresowaniem w naszym mieście?
12: Kwestia liczby studentów, udało nam się pozyskać tylu, ile byśmy chcieli.
11: Mamy bardzo dobry nabór. Ten nabór jest rok do roku coraz większy, więc pomimo tych różnych trudnych sytuacji związanych z niżem demograficznym i z innymi problemami, jakie są związane z rozwojem młodych ludzi, nie zawsze wybierają studia. Niemniej jednak my odnotowujemy cały czas niewielki, ale wzrost, więc jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego, że jednak młodzi ludzie cenią sobie wiedzę, cenią sobie Politechnikę Częstochowską i chcą z nami być, chcą z nami studiować i się rozwijać.
6: Pytał rektora Politechniki Częstochowskiej Mariusz Osyra. Do uczelnianej wspólnoty akademickiej dołączają od października oficjalnie studenci pierwszego roku, dla których to początek zupełnie nowego rozdziału.
13: Będzie super, generalnie ze studiów oczekuję tylko jednego papierku na końcu.
14: No ja myślę, że proste zaliczenia były. Jak będą proste zaliczenia, to będzie elegancko. No
15: jakoś się przepłynie przez te lato.
13: Nie będziemy wrócić z fusów, zobaczymy jak będzie.
14: Ludzi da się poznać, jeżeli chodzi o samo miasto, to się jeszcze za bardzo nie znam, nie rozeznałem. Także myślę, że trzeba będzie miejscowych popytać o jakieś miejsca do spotkań studenckich.
13: To fajnie brzmiało, więc wybrałem inżyniera samochodów hybrydowych i elektrycznych.
12: Twój kierunek?
14: Finanse i rachunkowość w biznesie. Poszedłem głównie na to, no bo interesuję się finansami. Na chwilę obecną jestem w trakcie przygotowywania się do zdania egzaminu na maklera papierów wartościowych.
6: Powiedzieli naszemu reporterowi studenci pierwszego roku, uczelnia kusiła właśnie nowymi kierunkami we współpracy z liderami nowych technologii oraz zacieśnianiem relacji transatlantyckich.
11: Nowości mamy związane ze sztuczną inteligencją. Mamy dwa nowe kierunki. Jeden jest modyfikowany, dostosowany do nowoczesnych warunków. W zeszłym roku 6 nowych kierunków otworzyliśmy. W tym roku są dwa całkiem nowe, więc myślę, że tutaj też mamy naprawdę już tą ofertę na optymalnym poziomie. Chcemy przygotować studentów jak najlepiej potrafimy, żeby te kompetencje, które u nas pozyskują, żeby były jak najlepsze i dla nich, ale i dla przemysłu, z którym współpracujemy, więc przygotowujemy już młodych ludzi do tego, żeby mogli niejako z marszu przejść do firmy i tam się realizować, odnajdować zawodowo.
6: Zdradzał u progu nauki w nowym roku akademickim rektor uczelni doktor habilitowany inżynier Marek Warzecha. Jesienny chłód oznacza już coroczne zapotrzebowanie na ciepło w kaloryferach. Częstochowski kocioł elektrociepłowni przechodzi w całości na zieloną energię, a do mieszkań w całym mieście trafia już ciepło z rozruchu na biomasę, która zastąpiła węgiel. Prowadzona za 100 milionów euro dekarbonizacja zakładu ma zapewnić teraz stabilne dostawy ekociepła.
16: Sprawdzamy współpracę urządzeń, regulujemy parametry i stopniowo zwiększamy moc kotła. Przygotowujemy go do pracy zimą, gdy miasto potrzebuje więcej ciepła. Główny kocioł przechodzi już na spalanie samej biomasy. Przebudowę prowadzimy etapami, aby utrzymać zestawy ciepła także w trakcie inwestycji.
6: Równolegle w mieście trwa wart 5 milionów 700 tysięcy złotych program modernizacji i rozbudowy prawie 190 km sieci ciepłowniczej, co ma zapobiec awariom podczas nadchodzącej zimy, zapowiada Natalia Bugalska z zespołu prasowego Fortum.
16: Sieć ciepłownicza Częstochowie ma 189,3 km. Tegoroczny program remontów objął aż 61 inwestycji sieci, przyłącza i węzły cieplne, czyli urządzenia przekazujące ciepło z sieci do instalacji w budynkach. Część prac już wykonano, a pozostałe zostaną zakończone do końca roku. Plan obejmuje modernizację 2,2 km sieci i przyłączy oraz 22 węzłów cieplnych, budowę 1,6 km nowych sieci wraz z przyłączami.
6: Obok zmian w częstochowskiej sieci ciepłowniczej warto zadbać o własną instalację w mieszkaniu. Mariusz Osyra ma dla Was jeszcze porady, jak grzać, aby było w domach ciepło, ale i ekonomicznie.
9: Nie wszędzie musimy już czuć ciepło, bo jesień atmosferyczna jest opisywana jako czas, gdy dobowa amplituda temperatury wynosi 15 stopni. Zimne kaloryfery wcale też nie muszą oznaczać awarii. Początek ogrzewania zależy od ustawień automatyki pogodowej lub decyzji samego zarządcy budynku, który odpowiada za sprawność oraz odpowietrzenie całej instalacji. Aby uniknąć niepotrzebnych strat ciepła i wysokich rachunków w sezonie zimowym, eksperci radzą: odsłońmy grzejniki, wietrzmy mieszkania krótko, ale intensywnie, przy obowiązkowo zakręconych termostatach. Sprawdźmy też uszczelki w oknach i w drzwiach. Gdy mimo otwartych zaworów w pokoju wciąż jest zimno lub słychać bulgotanie, problem należy jak najszybciej zgłosić do swojej spółdzielni mieszkaniowej, zaprosić fachowca i powiadomić administratora.
6: Wyrok w sprawie zawalonych balkonów w Częstochowie. Nikt wtedy nie ucierpiał, ale wyrok usłyszała 47-letnia kobieta zarządzająca budynkiem. W Radiu Jura przypomina tę sprawę Arkadiusz Żabka.
17: Latem 2 lata temu doszło do zawalenia się balkonu na drugim piętrze w budynku przy ulicy Przemysłowej. Konstrukcja spadła piętro niżej. Jak ustalono kilka tygodni wcześniej, lokatorka mieszkania, którego balkon uległ zawaleniu, zawiadomiła zarządcę budynku o niebezpieczeństwie. W tym samym dniu prowizorycznie odgrodzono taśmą teren chodnika pod balkonami, a kilka dni później podłożono stemple pod konstrukcję na pierwszym piętrze. Natomiast balkon znajdujący się na drugim piętrze nie został zabezpieczony w żaden sposób. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Zarządzająca budynkiem została skazana na karę grzywny w wysokości 6 tysięcy złotych.
6: Nawet 100 zł brutto za godzinę pracy częstochowscy studenci tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego szukają zajęć, które pozwolą połączyć naukę z troską o własny budżet. Z danych rynkowych wynika, że Żacy coraz chętniej wybierają stanowiska w handlu i marketingu, dorabiają już od pierwszego roku studiów.
18: Dla dużej części z nich kluczowa jest dziś elastyczność. Mam tutaj na myśli możliwość pracy przez kilka godzin w wybrane dni, wieczorami, weekendy czy zadaniowo, bez konieczności podporządkowania studiów sztywnemu grafikowi. Handel i sprzedaż bardzo dobrze odpowiadają na te potrzeby. Studenci mogą pracować m.in. jako hostesy, hości, brandmasterzy, merchandiserzy, tajemniczy klienci czy przy projektach inwentaryzacyjnych.
6: Najwyższe stawki czekają na przykład na hostesy, które wspierają rozmaite akcje promocyjne. Tu godzinowa pensja sięga od 31 zł i 40 groszy do nawet 100 zł brutto, mówi specjalista rynku pracy Przemysław Bogdański. Oferty są rozmaite przy nocnych lub wieczornych inwentaryzacjach. Wynagrodzenie wynosi do 50 zł za godzinę lub do 200 zł za pojedynczą wizytę w sklepie.
18: To stanowiska, które można dopasować do planu zajęć, a jednocześnie pozwalają zdobyć pierwsze doświadczenie w kontakcie z klientem, w pracy z marką, w sprzedaży czy po prostu w organizacji własnego czasu. Ostateczna kwota zależy oczywiście od rodzaju projektu, zakresu zadań czy od pory wykonywania pracy. Dzięki temu student może nie tylko dorobić w trakcie roku akademickiego, ale również zdobywać doświadczenie zawodowe bez rezygnowania ze studiów.
6: Dodaje specjalista Przemysław Bogdański. Dla wielu studentów, szczególnie na kolejnych latach nauki, praca jest równie ważna co zajęcia na uczelni. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
19: Radio Jura.
6: W Radiu Jura to czas na podsumowanie wiadomości. Posłuchajcie, czym żył region w piątek 2 października. Nie będzie stanowiska Rady Miasta w sprawie udziału mieszkańców w zbliżającym się referendum lokalnym. Sama Rada jest przedmiotem jednego z zagadnień głosowania 25 października, bo chodzi o wypowiedzenie się za lub przeciwko jej odwołaniu. Drugie z referendalnych pytań ma dotyczyć prezydenta miasta. Radni próbowali wprowadzić neutralne politycznie stanowisko do porządku obrad 1 października. Do zmian programu sesji jednak nie doszło.
20: Myślę, że jest to prawdopodobne. Decyzja jest w rękach mieszkańców. Każdy ma prawo zagłosować za lub przeciw. Natomiast mamy do czynienia z takimi rozpaczliwymi próbami obecnej władzy, obrony poprzez milczenie. I stąd myślę też te interpretacje o tym, że stanowisko Rady Miasta w sprawie referendum, bardzo neutralne, mówiące o demokracji i o prawie każdego mieszkańca do głosowania z własnym sumieniem, nie znalazło, pomimo dopełnienia procedur swojego miejsca w porządku obrad sesji.
6: Mówił nam podczas obrad radny Krzysztof Świerczyński. Zawirowania prawne mimo braku jednoznacznej opinii prawnika wyjaśniał też przewodniczący Marcin Biernat.
21: Stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej są bardzo jednoznaczne. Frekwencja w referendum ma dla jego wyniku decydujące znaczenie, a zatem wszelkie działania zmierzające do wpływania na udział obywateli w głosowaniu mają charakter kampanii referendalnej. Dlatego też podjęcie przez Radę Miasta uchwały wzywającej do wzięcia udziału w referendum lokalnym stanowić będzie element kampanii referendalnej. Nie mamy tutaj kwestii nawet mówienia o jakichkolwiek wydatkach, tylko jasny zapis ustawowy, że takich rzeczy nie można nam robić.
6: Radny Świerczyński kontrował argumenty, mówiąc o podwójnych standardach. Takie stanowisko radni częstochowscy przyjęli w 2009 roku przed odwołaniem ówczesnego prezydenta Tadeusza Wrony. Dziś sytuacja jest inna, słyszymy.
22: Rada Miasta jako ciało, które jest przedmiotem samego referendum, nie może podjąć takiego stanowiska, bo będzie to oceniane jako zaangażowanie w kampanię referendalną.
20: Zwrócę uwagę na to, że podobne stanowisko praktycznie identycznej treści było przyjęte w roku 2009, tylko wtedy role były odwrotne. Obecni włodarze z politykami lewicy na czele bardzo głośno krzyczeli, bardzo intensywnie zabiegali o to, aby to stanowisko przyjąć, upubliczniać. Dziś role się odwróciły, stąd teza o takich podwójnych standardach, że kiedy nam jest coś na rękę, jest coś wygodne, to robimy.
6: Z Krzysztofem Świerczyńskim rozmawiał Mariusz Osyra. Brak poddania pod głosowanie stanowiska odnośnie referendum to decyzja stricte polityczna, ocenia z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Paweł Ruksza. Pytaliśmy też, czy to jedno z ostatnich posiedzeń tego składu?
23: To zachowanie oceniam jako czysto i wyłącznie polityczne. Przede wszystkim życzę mieszkańcom, żeby to było rzeczywiście referendum skuteczne. Przede wszystkim w zakresie odsunięcia od władzy tego układu, który dzisiaj sprawuje władzę.
24: Zbierzemy się jeszcze w tym składzie?
23: Czeka nas 25 referendum, na które ja pójdę. Natomiast nie oznacza to, że organom nie wolno prowadzić żadnej kampanii. kampanii. Referendum jest jednym z dwóch podstawowych elementów demokracji bezpośredniej. Idziemy na wybory i idziemy na referendum.
6: Mówił po sesji Rady Miasta Paweł Rukrza. Na sali sesyjnej z naszym mikrofonem był Mariusz Osyra. Nowy dworzec w Częstochowie wkracza w kolejny etap prac, przekazało PKP SA, a finał robót z unijnym wsparciem jeszcze przed nami. Nowy gmach nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Od 30 września pasażerowie mogą korzystać z udostępnionej części pawilonu wschodniego od strony ulicy Piłsudskiego, gdzie znalazły się nowoczesna poczekalnia, toalety oraz kasy biletowe.
1: Inwestycja w Częstochowie obejmuje budowę kompleksu dworca kolejowego i terminala autobusowego oraz łącznika nad torami, zapewniającego dojście na perony oraz przejście z jednej strony miasta na drugą. Udostępniona została część pawilonu wschodniego nowego dworca. Dojście do peronów i przejście na drugą stronę miasta będzie zapewnione przez tunel z wejściem przy peronie czwartym. Inwestycja jeszcze się nie zakończyła, ale prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
6: Mówi Agnieszka Jurewicz z PKP SA. Przebudowa częstochowskiego dworca głównego pochłonie w sumie ponad 98 milionów złotych unijnego dofinansowania, a całe centrum przesiadkowe będzie gotowe według planów za rok. Pytaliśmy też, jak zorganizowano system obsługi pasażerów i czy przewidziano więcej punktów kasowych. W dniu otwarcia części nowego budynku przy dwóch kasach utworzyły się ogromne kolejki, co sygnalizowali nam podróżni. Aktualnie obsługa odbywa się już jednak normalnie.
1: Trwają prace przewoźników, to jest PKP Intercity i Kolei Śląskich, związane z uruchomieniem kas biletowych w pawilonie wschodnim dworca. Docelowo podróżni będą mieli do dyspozycji 6 okienek kasowych. Aktualnie podróżni mogą również korzystać z tymczasowego dworca kontenerowego, który znajduje się od strony Placu Rady Europy, w którym jest dostępna poczekalnia oraz toalety.
6: Informowało nas biuro prasowe PKP SA.
2: Więcej na radiojura.pl.
6: Przedsiębiorcy z naszego regionu chętnie korzystają z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia. Do śląskich mikrofirm trafiło już ponad 461 milionów złotych państwowego dofinansowania w ramach wakacji składkowych.
3: Najczęściej przedsiębiorcy otrzymywali pełne lub częściowe zwolnienie z opłacania składek. W województwie śląskim przedsiębiorcy złożyli 352 tysiące wniosków. Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zachowuje przy tym ciągłość ubezpieczenia społecznego, a ulga nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia emerytalne. Przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Wszystkie składki finansuje budżet państwa.
6: ZUS przypomina, że zwolnienie z opłacania składek za jeden wybrany miesiąc w roku jest wciąż dostępne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Trzeba jednak sprawdzić, czy program nas obejmuje, a następnie złożyć wniosek, mówi rzecznik ZUS Beata Kopczyńska.
3: Aby otrzymać zwolnienie, należy złożyć wniosek przez portal e-ZUS w miesiącu poprzedzającym planowany miesiąc skorzystania z ulgi. I na przykład, aby uzyskać zwolnienie za listopad, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca października. A jeśli chcemy mieć wakacje składkowe na koniec roku, czyli w grudniu, elektroniczny wniosek RWS musi być złożony najpóźniej do 30 listopada.
6: Ulga obejmuje składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy, ale wakacje nie obejmują stawki składki zdrowotnej oraz tych opłacanych za pracowników. Reprezentacja Polski sięgnęła po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu, przechodząc przez turniej jak burza i pokonując w wielkim finale Francję 3-1. Złoto dla polskich siatkarzy i zdobycie Mistrzostwa Europy oznacza też wielkie emocje i duże oczekiwania przed ligowym debiutem w Częstochowie. Ten sukces mobilizuje nasz zespół, mówi środkowy klubu sportowego Norwid Częstochowa Daniel Popiela.
19: To jest piękne, że gra się w najlepszej lidze na świecie, bo jeśli twój kraj wygrywa takie rozgrywki, no to wiesz, patrząc na boisku, że znasz tych chłopaków, że ty z nimi rywalizujesz lub grasz w jednym zespole, to musi być najlepsza liga świata, skoro oni wygrywają Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, więc to jest na pewno dla nas budujące. Nie mówię, że powinna być to dyscyplina narodowa. Dla mnie piłka nożna jest również fajną dyscypliną i każdy ogląda to, co lubi, każdy robi to, co lubi, ale na pewno gdzieś tam te wyniki pokazują, że na świecie i w Europie jesteśmy naprawdę potęgą, jeśli chodzi o siatkówkę.
6: Siatkarska gorączka Tuska udziela się także w Częstochowie. To na pewno ogromny powód do dumy. 17 października rozpocznie się ligowe starcie od spotkania z Asseco Resovią.
19: Serdecznie zapraszam Was po tym troszkę nieudanym sezonie, ale zapomnijmy o tym, co było i skupmy się na tym, co będzie. Zobaczcie nas w akcji. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w dobrych humorach i po prostu wpadajcie na mecze Norwida, a my damy z siebie wszystko.
6: Zachęcał środkowy z Team Hemarpol Norwida Daniel Popiela. Częstochowska młodzież znów przebiegła Złotą Milę. Tym razem jeden z najstarszych i najbardziej znanych ulicznych biegów zagościł na Błoniach Jasnogórskich. Częstochowski Klub Sportowy Budowlani zaprosili do aktywności przede wszystkim uczniów. Sprzymierzeńcem okazała się też słoneczna październikowa pogoda. Frekwencja była zadowalająca, a my dopingowaliśmy startujących jeszcze przed linią startu.
0: Ja się trochę stresuję, ale jest trochę stres. Siódemka?
4: Ja też.
5: Z roku na rok są coraz lepsze wyniki.
7: My będziemy biec. Nasza szkoła się dobrze prezentuje.
24: Może być dobrze.
25: Mam nadzieję, że wygramy.
6: Jak mówi Marek Ciuk, przedstawiciel klubu i główny organizator Złotej Mili Częstochowy, od początków imprezy młodzież miała do pokonania dwie ponad 800-metrowe pętle w sąsiedztwie parków i klasztoru na Jasnej Górze.
26: Przeszliśmy na organizację na stadionie, wokół stadionu. Dzisiaj remont stadionu powoduje, że udało nam się dzięki przychylności Paulinów znaleźć się na Błoniach Jasnogórskich. Zawsze byliśmy troszkę niżej. Dzisiaj jesteśmy najbliżej Jasnej Góry. Głównym celem tej imprezy jest aktywność naszej młodzieży w szkołach podstawowych. Zaczęliśmy od rocznika 2017 i młodszy. To są drugo-trzecioklasiści ze szkoły. Dawniej tego nie było. Mamy teraz wszystkie roczniki. Każdy nauczyciel, który jest rozsądny i chce zachęcić młodzież do aktywności, przyprowadził. I to jest głównym celem.
6: 36. Złota Mila Częstochowy przeszła do historii. Kolejna edycja już za rok. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości z piątku 2 października. Do usłyszenia.
2: Radio Jura.
27: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
1: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Radio Jura.

0: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
2: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: W kalendarzach sobota, 3 dzień października. Na zegarach 7 pora na wiadomości.
9: 6 zł 73 za litr benzyny 95, a za diesla 7,88. To maksymalne ceny paliw, które od dziś do poniedziałku włącznie będą obowiązywały na stacjach w całym kraju. Wrócił pakiet CPN.
10: Przygotowaliśmy to rozwiązanie wraz z gwarantowanym finansowaniem. Od początku deklarowaliśmy w momencie prowadzenia pakietu w marcu, że elementem jego i funkcjonowania, i później przedłużenia jest podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów. Koncernów, które w sytuacji nadzwyczajnie geopolitycznie po prostu notują nadzwyczajne zyski.
9: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd przekonywał, że bez niego powrót pakietu CPN był niemożliwy. Przemysław L. z Kłodzka, skazany za pedofilię i zoofilię, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za gwałty na dzieciach i dorosłych kobietach, wykorzystywanie seksualne zwierząt, grożenie czy odurzanie swoich ofiar. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
11: To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem co za zasady sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
9: Ocenia prokurator Małgorzata Krajewska. W listopadzie sąd zajmie się także apelacją od wyroku dla zamieszanej w tę sprawę Kamili L. To była żona skazanego i była działaczka Koalicji Obywatelskiej. Została skazana na 6,5 roku więzienia. Termin rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dowiemy się natomiast, czy doszło do wycieku danych z systemu używanego przez gabinety stomatologiczne. Weryfikację w tej sprawie prowadzi Centrum E-Zdrowia. Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej. Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań, oraz firmę Enelmed.
8: Rześki poranek w Częstochowie, ale sytuacja powoli będzie się poprawiała. Temperatura rośnie i w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 22 stopnie powyżej zera. Za oknami tylko błękit. Po południu niewielkie porcje chmur mogą się pojawiać. Kolejna noc też pogodna, niedziela też pełna słońca. Dopiero w poniedziałek trochę więcej chmur może się pojawić, ale padać nie powinno. Weekend rzeczywiście palce lizać. Witajcie w ten piękny sobotni poranek. Tak jest, dzień też zapowiada się całkiem nieźle, do tego będziemy na pewno wracali. Marek Moc, zapraszam. Nasze spotkanie potrwa do południa.
12: Radio Jura.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Trzeci dzień października w kalendarzach. Październik zaczął się bardzo sympatycznie, a dzisiaj jeszcze jest inna okazja, żeby celebrować ten jesienny czas. Mamy dzień kasztana. Wiemy, że sporo już pospadało, choć są miejsca, gdzie jeszcze można spotkać na drzewach, ale to już ostatni moment, żeby wybrać się i pozbierać te dary jesieni. Jest także dzień tkaczki. Mamy również Europejski Dzień Ptaków. To okazje do świętowania. Na pewno serdeczności będą otrzymywali w sporych ilościach dzisiejsi solenizanci. Na liście Teresa, Gerard, Gerarda, Romana, Cyprian, Ewald, Augustyna, Eustachy i Sulibor. Od nas najlepsze życzenia. Słońce już wstało, to dobrze, ale pamiętajcie, że po godzinie 18 zaczyna powoli znikać za horyzontem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
5: Kochanie, co robisz?
6: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
5: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
6: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
5: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej. Z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
10: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Mówiłem już o dzisiejszych solenizantach. Jeszcze raz przyjmijcie życzenia, będę o tym przypominał, ale teraz spatrzymy na tych, którzy urodziny mają 3 października. Co mówią o nich gwiazdy? To nie da się niestety powiedzieć, by człowiek urodzony w tym dniu przejawiał szczególną duchową głębię, ponieważ wprawdzie ma on jakieś poczucie estetyczne, a także pewien smak, ale tylko w płytkim zakresie. Nie zastanawia się nad istotą świata, ani nie zada daje sobie ważnych, egzystencjalnych pytań, także dlatego, że brakuje mu do tego również inteligencji. No niezbyt to miłe słowa, ale przecież to jest tylko horoskop. Wiecie, jak z tymi horoskopami bywa.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. 3 niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMD Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: w Saint-Tropez.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. O 8 czekają nas kolejne wiadomości, a ja patrzę, że u naszych zachodnich sąsiadów święto zjednoczenia Niemiec. Korea Południowa natomiast ma święto utworzenia państwa. Ciekawe, jak się tam świętuje.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
3: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.

0: w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej, 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi. Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Sobota, 3 dzień października. Na zegarach godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
13: Ropa na światowych rynkach tanieje. Ceny zaczęły spadać po decyzji państw G7 o uwolnieniu ze strategicznych rezerw 100 milionów baryłek oleju napędowego i innych paliw. Taką informację przekazał szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol. Uwolnienie tych rezerw, jak przekazano, ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone naciskały na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa. Od 11 do 14 w ponad 300 miejscach na Mazowszu odbędą się dziś ćwiczenia zreagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Mieszkańcy dowiedzą się, jak rozpoznawać alarmy, reagować na alert RCB i znaleźć bezpieczne schronienie. Ćwiczenia będą odbywać się w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Lista miejsc, w których zajęcia zostaną zorganizowane, jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. To już 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. Okrągłą rocznicę obchodzono wczoraj w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Krzesina.
14: Ta maszyna była fantastyczna, szkolenie na tym samolocie było świetne, ale cały czas dostawaliśmy z Polski te takie sygnały. Macie być najlepsi, etc., etc. Kiedyś w Polsce było tak, że jak coś się wydarzyło złego, trzeba było znaleźć winnego i już problem był rozwiązany. No tam nas uczyli czegoś innego. Popełniłeś błędy, przeanalizuj, więcej tego nie wiem. To była ta taka wielka, wielka zmiana mentalnościowa. Myślę, że to, co żeśmy przywieźli z Ameryki, to była ta główna wielka zmiana mentalnościowa.
13: O szkoleniu i doświadczeniach opowiedział nam generał rezerwy pilot Dariusz Malinowski. Najwięcej kosztuje nas wynajem stacji lub mieszkania. Sprawdzaliśmy, ile kosztuje dziś studenckie życie i co studenci muszą i na co studenci muszą wydać najwięcej pieniędzy.
15: Samo wynajmowanie mieszkania.
16: Czynsz za mieszkania?
15: 1200, 10 metrów kwadratowych. No nie jest zła cena, uważam.
17: 1700 płacę łącznie ze wszystkim.
16: 3400 na pół wynajmujemy z moją współlokatorką.
18: Co jest największym wydatkiem?
19: Mieszkanie i dojazd.
18: Skąd na to brać pieniądze?
19: Rodzice w tej chwili to jest najlepsza opcja.
20: Przyjeżdżamy, po prostu słoiki przywozimy.
15: Tak, są słoiki.
18: Pani je tylko to, co rodzice przygotowali.
15: Oczywiście.
13: Usłyszał w Lublinie Dominik Smaga.
12: Dzisiaj w Częstochowie i w całym regionie dużo pogodnego nieba i też popołudnie cieplutkie, bo 22 stopnie mają pokazać termometry. 20 również zamelduje się jutro. W poniedziałek o poranku może nam pojawić się trochę więcej chmur i też 18 stopni maksymalnie na termometrach, ale potem już w kolejnych dniach tygodnia ma być lepiej. Takie są zapowiedzi synoptyków na najbliższe godziny i najbliższe dni. sobotni poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Trzeci dzień października, a w tej godzinie zajrzymy do naszej radiowej kuchni. Będziemy Wam też podpowiadali, jak można przyjemnie spędzić ten weekend.
5: Radio Jura.

0: na weekend.
1: Szanowny panie, szanowni panowie, z przyjemnością dzisiaj w naszej radiowej kuchni takie wspomnienie z ciepłego miejsca. Szarlotka grecka, a to smakołyk, w którym są i jabłka, i orzechy. No, myślę, że jest to rzecz, którą z przyjemnością będziecie pałaszowali. Trochę więcej o tej propozycji kulinarnej opowiem wam jeszcze w tej godzinie.
0: Przepis na weekend.
2: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
6: Czyta lektor AI.

0: Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
3: Radio Jura.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co za weekend?
1: Sobota, październikowy weekend. Myślę, że ciekawy, interesujący. Dziś w kolejnych dniach Mariusza Syra polecam o to, co warto zobaczyć i usłyszeć. 12. Triennale Sztuki Sakrum w Częstochowie. Tutejszość, topografię to propozycje na 200-lecie obchodów połączenia Starej i Nowej Częstochowy poleca Miejska Galeria Sztuki. Wystawa to wspaniały rezultat, mówi Barbara Major. A artystami stali się zwykli częstochowianie.
2: Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zaciekawionych takim wydarzeniem. Jest to jakby nasza wspólna wystawa. Mamy 200 lat wybudowania alei, która połączyła miasto, stała się swojego rodzaju mostem, więc zapraszamy, żebyśmy mogli razem się tym cieszyć.
1: Polecała kurator wystaw w Miejskiej Galerii. Dzisiaj biblioteka w głównej siedzibie o 11 jest miejscem spotkań, rozmów, ciekawych wydarzeń na temat PRL-u. Dlaczego wracamy do tamtych czasów, choć nie były łatwe? Był to okres pełen wyzwań i ograniczeń, ale też czas, w którym powstało wiele wartościowych książek czy opowieści. Dzięki literaturze możemy spojrzeć na tamtą rzeczywistość z różnych perspektyw. Polecamy. Muzeum poleca z kolei jak co roku Moment Street Photo Awards, czyli fotokonkurs, który powstał w celu promocji i wspierania fotografów działających w gatunku fotografii ulicznej. Warto się sprawdzić. Jest adresowany do wszystkich pstrykających zdjęcia, profesjonalnie czy amatorsko. Konkurs trwa. Jest szansa, że to właśnie wasze zdjęcia staną się najlepszymi fotografiami roku. Zachęcają pomysłodawcy tej zabawy. A przy wałach Dwernickiego dziś o 11:00 Częstochowski Dzień Fantastyki odbywa się już po raz 16. Warto mieć to na uwadze. Jeśli lubicie fantasy, sci-fi i tego typu klimaty, polecamy.
0: Poleca Radio Jura.

0: na weekend.
1: Przypominamy, w naszej kuchni dziś szarlotka grecka, jabłka, orzechy, no to rzecz, która naprawdę smakuje dobrze. Potrzebne są oczywiście jabłka, jakieś pół kilograma, do tego 4 jajka, 300 gram mąki tortowej, 100 gram pokrojonych orzechów włoskich, 50 gram mielonych migdałów, także trochę cukru, łyżeczka proszku do pieczenia, cynamon, skórka z pomarańczy, także oliwa. No jakżeż ciasto greckie bez oliwy? I jak to wszystko zrobić? Jak przygotować? Ile trzymać w piekarniku? Szczegóły naszego przepisu znajdziecie na naszej stronie internetowej. Nic tylko przygotować i dzisiaj po południu cieszyć się przy kawce takim właśnie przysmakiem.
0: Przepis na weekend. Reklama. Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. 3 niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMD Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
2: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.

0: wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Po reklamie.
7: To jest Radio Jura.

0: sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kartka z historii. 3 października, rok 1846, zakończono budowę kolei górnośląskiej łączącej Wrocław z Mysłowicami. Podobno w tej chwili pociągi kursują prawie punktualnie jak w tamtych czasach.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
5: Andrzej, czy ja coś jeszcze dla ciebie znaczę? Już w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi.
6: Nie zwracam, bo jesteś pusta. A w dodatku taka jak inne.

0: aplikacji i zamów druk ścienny.
1: Tankujesz regularnie, to regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Okej. Okay. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
7: Po reklamie.
8: W kalendarzach sobota, 3 dzień października, na zegarach godzina 9, przed nami wiadomości.
9: Od północy na stacjach obowiązują nowe ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. O szczegółach Jakub Rybski.
10: Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że wprowadzenie obniżki VAT-u i akcyzy na paliwo było możliwe dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszy projekt w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
11: Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję jak wczoraj, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad 1 mld zł więcej.
10: Powiedział szef resortu energii Miłosz Motyka. Karol Nawrocki stwierdził w swoim czwartkowym orędziu, że podpisując tę ustawę, tu cytat, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Rozporządzenie dotyczące obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa obowiązuje do końca roku. Już od poniedziałku minister energii w każdy dzień roboczy będzie ogłaszał maksymalną cenę benzyny i oleju napędowego, która będzie obowiązywała następnego dnia.
9: Jest pierwsze sądowe orzeczenie w trybie wyborczym przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Sąd okręgowy nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej rzekomej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle. Łukasz Gibała nie potwierdził przed sądem słów wypowiedzianych na antenie.
12: Dzień dobry. Przede wszystkim nie wskazał, którzy radni Koalicji Obywatelskiej mieliby zapowiedzieć taką współpracę.
13: Tym ludziom groziły przecież przykre konsekwencje. W związku z tym warto tych wartości, takich jak dochowywanie tajemnic, czy bycie fair, przestrzegać, nawet jeśli za to trzeba potem zapłacić pewną cenę.
12: Mówił jeszcze przed rozpoczęciem procesu Łukasz Gibała. Jednak 19 krakowskich radnych koalicji podpisało oświadczenia, zaprzeczając słowom kandydata na prezydenta. I te podpisy przedstawiono w sądzie.
14: To jest jednoznaczne oświadczenie. Trudno sobie wyobrazić bardziej przyjmujące dowody tego, że nie jest to, jak Łukasz Gibała mówił.
12: Podsumował Tomasz Daros, radny Koalicji Obywatelskiej. Drugi zaplanowany na piątek proces w trybie wyborczym, w którym Łukasz Gibała zarzuca Monice Piątkowskiej przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących jego głosowań w Radzie Miejskiej, został odroczony do poniedziałku.
8: Ciśnienie w Częstochowie wciąż wysokie, w tej chwili na poziomie 1032 hektopaskali. Zacznie nam wolniutko spadać, ale samopoczucie powinno być niezłe, nie powinno mieć to wpływu na stan naszego zdrowia. Sam biometr jest korzystny, wiatr z kierunków południowych dzisiaj raczej słaby i umiarkowany, nie będzie obniżał odczuwalnej temperatury. Przypomnę, dzisiaj w Częstochowie w najcieplejszym momencie dnia nawet 22 stopnie. Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dobre granie wraca już za kilka chwil, a my troszeczkę o historii sobie opowiemy. Będą także podpowiedzi, jak spędzić ten weekend. Polecam, zostańcie z nami. Marek Moc, skłaniam się nisko.
15: Radio Jura.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kto kiedyś widział, ręka w górę, Korona Chrobrego? No, jak się okazuje, wbrew nazwie, nigdy nie należała właśnie do Bolesława Chrobrego. Przypominamy tym, którzy być może nie pamiętają, koronowany został w 1025 roku. Natomiast ta korona, znana jako Korona Chrobrego, wykonana została niemal 3 stulecia później w związku z koronacją Władysława Jałokietka w 1320 roku. Oficjalnie nazywano ją koroną uprzywilejowaną lub oryginalną. Z czasem jednak zaczęto utożsamiać się z koroną pierwszego polskiego króla. Jak się okazuje, oryginalna korona użyta podczas koronacji Chrobrego nie zachowała się. Korona koronie nierówna, jak się okazuje.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
4: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś! Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
7: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
8: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
9: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
10: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
11: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
12: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
13: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
14: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie.

0: 1A. Zapraszamy!
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę?
3: Życz sobie

0: teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
5: Sobota z Radiem Jura.

0: Co za weekend?
1: Mariusz Ostera, kolejne propozycje weekendowe w Radiu Jura. Mówimy o tym, gdzie warto być, gdzie warto skierować swój wzrok. Dzisiaj możecie wybrać się do pawilonu wystawowego w Parku Staszica. Do 9 października oglądamy jeszcze wystawę okolicznościową na jubileusz 80-lecia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, a wiadomo, że w szkole imienia Jacka Malczewskiego artyści na wielu polach się spełniają i dorobek zobaczymy właśnie tutaj. Polecamy również o 18:00 ciekawą propozycję Miejskiego Domu Kultury przy Kasińskiego. Tu pokaz filmu Kamil Krakowiak, a także specjalny koncert Tribute to Komeda. W sali widowiskowej MDK odbędzie się projekcja obrazu w reżyserii Wojtka Kowalskiego. Potem wieczór będzie jeszcze bardziej muzyczny za sprawą muzyki słynnego kompozytora do filmów Romana Polańskiego. W teatrze z kolei o 19:00 Don Quixote według Cervantesa. Tam Maciej Półtorak i spółka na scenie. Luźną adaptację dzieła stworzył w Częstochowie Bartosz Cwaliński. Ważną częścią tego przedstawienia są piosenki napisane przez reżysera Jakuba Zalasę oraz kompozytora Jana Bąka. Spektakl na deskach naszej miejskiej sceny zobaczymy również w niedzielę. Zakończyło się też przyjmowanie wierszy do 47. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Haliny Poświatowskiej. To jedna z najbardziej znanych imprez kulturalnych w mieście i poetyckich w kraju. Przygotowuje go cyklicznie Regionalny Ośrodek Kultury. To też coś dla debiutantów, jak i uznanych autorów, a jurorzy dokonują właśnie oceny wierszy. Uroczysty finał i wręczenie nagród 21 listopada w Filharmonii. Konkurs imienia Poświatowskiej w tej edycji wpisuje się też w miejskie obchody połączenia 200 lat temu starej i nowej Częstochowy. Konkurs imienia Poświatowskiej poleca zawsze Radio Jura. Polecamy i tym razem.
0: Poleca Radio Jura.

0: sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie, jak już rzeczywiście taniej na stacjach benzynowych. Tak, no nie uważamy z pojazdów mechanicznych za pojazdy ekologiczne, ale wyobrażacie sobie, że na przełomie XIX i XX wieku samochody uważano za ekologiczną alternatywę dla powozów konnych, a w szczególności dla koni, no, które zostawiały w miastach masę odchodów. No tak, ale te przynajmniej widać, a ze spalinami zdecydowanie gorzej.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
4: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. Trzy niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMD Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
5: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Po reklamie.

0: sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Co robić w długie jesienne wieczory? No, można sobie obejrzeć na przykład jakąś klasykę. Dzisiaj jest pretekst ku temu, bo w 1941 roku mieliśmy premierę filmu Sokół Maltański w reżyserii Johna Hirstona. Kto nie widział, ten powinien nadrobić zaległości. A jeśli chodzi o informacje, te pojawią się już za kilka chwil. Startujemy punktualnie o 10.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
5: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
4: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
5: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
4: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
5: Masz czas do 7 października.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
6: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszam.
7: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel.konstancja.pl.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność.
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: W kalendarzach sobota, 3 października, na zegarach godzina 10. Pora zaprosić Was na kolejne wydanie wiadomości.
6: Ceny paliw w dół. Od północy mniej zapłacimy za benzynę i diesla. Po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, rząd uruchomił program obniżający ceny na stacjach. Michał Krason jest na stacji benzynowej przy ulicy Traktorzystów w warszawskim Ursusie, Michale, prawda?
7: Dzień dobry, kłaniam się, tak jest.
6: Witamy serdecznie. Ile dziś trzeba zapłacić za paliwo? Przypomnij.
7: Na pylonie maksymalne ceny ustalone przez ministra energii, czyli 6 zł 73 grosze za litr benzyny i 7 zł 88 groszy za litr diesla. To odpowiednio około 1,40 zł i 1,30 zł mniej niż wczoraj. A kierowców dziś od rana na stacjach naprawdę sporo.
8: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim. To dobra wiadomość. Dla kieszeni obywatela lepiej.
9: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego lepiej.
7: No, przedsiębiorcy także na obniżce skorzystają, ale faktycznie nieco mniej. Obok VAT-u obniżona została także akcyza. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Z warszawskiego Ursusa, Michał Krasoń.
6: Siły Putina znów z powietrza atakują Kijów. Jak poinformował burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, rosyjskie drony uderzyły w most północny na Dnieprze, kluczową przeprawę w stolicy. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ataki na mosty to nowa taktyka Kremla. W górach w ten weekend zapowiada się pogoda marzenie. Idealna do górskich wędrówek. Ale uwaga, nie wszędzie. Wysoko w Tatrach jest bardzo niebezpiecznie. Tam ciągle leży śnieg, ostrzegają ratownicy Topr.
10: To nie jest puszek. Warunki przejściowe pomiędzy latem i zimą, czyli to jedno z najtrudniejszych, najbardziej niebezpiecznych, jakie znamy w górach. No, po opadach śniegu w zeszłym tygodniu zaświeciło słońce. Jest przepiękna pogoda. Mówimy babie lato, naprawdę jest ładnie. No ale niestety ten śnieg został. Dodatkowo zmiany temperatury pomiędzy dniem i nocą spowodowały, że śnieg, który zalega w górach, szczególnie po północnej stronie, jest bardzo twardy, przemrożony, wręcz zlodowaciały. No, żeby poruszać się po tych tak zwanych betonach, nie wystarczy mieć tylko sprzęt. Trzeba mieć olbrzymie umiejętności.
6: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Grzegorz Kubicki. Nie miejcie w Tatrach wygórowanych ambicji.
5: Rześki poranek w Częstochowie, ale sytuacja powoli będzie się poprawiała. Temperatura rośnie i w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 22 stopnie powyżej zera. Za oknami tylko błękit. Po południu niewielkie porcje chmur mogą się pojawiać. Kolejna noc też pogodna, niedziela też pełna słońca. Dopiero w poniedziałek trochę więcej chmur może się pojawić, ale padać nie powinno. Weekend rzeczywiście palce lizać. Witajcie w ten piękny, sobotni, weekendowy czas. Za oknami sympatyczne okoliczności przyrody. No i z tego warto dzisiaj naprawdę skorzystać. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się jeszcze raz i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
11: Radio Jura.
12: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Ruszyły zgłoszenia do młodzieżowego słowa roku. Podobno młodzież już z tego nieźle się nabija. To ja przyznam szczerze, że wcale się nie dziwię. 11. edycja plebiscytu. Każdy może zgłosić własną propozycję. No i jak się okazuje, wybrane słowa roku mają krótki żywot w życiu codziennym. Choć niektóre zostają z nami na długi czas. Ciekawe. Jakież to słowo będzie młodzieżowym słowem 2026 roku?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
2: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
3: Twór Nipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
2: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
3: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
2: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
3: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
2: Furnipol.pl.
4: 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
5: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
6: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
11: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Co za weekend?
1: Najnowsze propozycje okołokulturalne w ten weekend. W OKF-ie ogromnym zainteresowaniem cieszą się transmisje oper z nowojorskiej sceny. Dzisiaj OKF proponuje Così fan tutte z Metropolitan Opera. To już nowy sezon przedstawień. O godzinie 19:00 satyryczna komedia Mozarta o kapryśnej młodzieńczej miłości. Pomysłowa inscenizacja czerpie inspirację z Coney Island lat 50. XX wieku. Przenosi opowieść właśnie do Luna Parku na nadmorskim deptaku. Więcej nie zdradzę. Oglądajcie, słuchajcie. Teraz filmowo. Dwie ekranizacje Lalki walczą o palmę pierwszeństwa. Jedna serialowa, druga kinowa. OKF zaprasza widzów, by zobaczyć, jakich nowych barw nabrało dzieło Bolesława Prusa. Lalka to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i jeden z najbardziej gwiazdorskich filmów w historii polskiego kina. Pośród wielu wybitnych nazwisk w głównych rolach Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i wracający do filmu Marek Kondrat. Szczegóły oczywiście na stronach Kina Studyjnego w Częstochowie. Nowe działania artystyczne w małej galerii Gablotka, która próbuje się przebić przy Armii Krajowej. Miejsce to już znamy, powoli przyczynia się też do popularyzacji i sukcesu artystycznego młodych twórców. Teraz swój czas ma w tej galerii Kaja Kasprzyk.
2: Kaja Kasprzyk maluje i tworzy jaja. Kaja sama mówi, że jest to wystawa o codzienności i myślę, że to jest bardzo fajne, może takie trochę groteskowe, zabawne. Warto zobaczyć.
1: A polecała kurator wystawy Lena Głogowska. Miłośnicy sztuki malarstwa mogą zobaczyć tę nietuzinkową wystawę obrazów. Więcej oczywiście na naszych stronach internetowych. Wszystkie najważniejsze wydarzenia w mieście. Mariusz Osyra, udanych wrażeń.
0: Poleca Radio Jura.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Już Wam podpowiadaliśmy, jak miło spędzić weekendowy czas. Warto skorzystać. A jeśli przegapiliście jakieś nasze propozycje, oczywiście koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę internetową. Tam wszystko dzieje się na bieżąco. A teraz taka mądrość na sobotnie przedpołudnie. Prawdziwy szacunek to nie jest to, jak zachowujemy się przy danej osobie, ale to, jak mówimy o niej, kiedy nie ma jej w towarzystwie. No, wiemy, że niektórzy mają z tym kłopot.
1: Radio Jura.
2: Reklama. We are
3: Yamato! Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
4: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. 3 niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMT Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
5: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
6: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
7: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
6: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
7: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Dużo dobrego.
16: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
17: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 11. Pogoda za oknami znakomita. Szczegóły pojawią się tuż po wiadomościach. A ja zapraszam was, żebyście zostali z nami. Po godzinie 11 wracamy z dobrym graniem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
2: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
4: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
4: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
2: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
4: Masz czas do 7 października.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Auto Dar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.

0: suki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają.

0: Codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 11, jest sobota, to trzeci dzień października. Zapraszamy na wiadomości.
4: To była próba zamachu terrorystycznego. Tak środowy dramat w samolocie linii Fly Dubai określił prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przypomnę, na wysokości 10 tysięcy metrów na pokładzie maszyny lecącej z Dubaju do Tel Awiwu, drugi pilot zaatakował i groźnie ranił kapitana. Stery przejęli piloci w cywilu, którzy lecieli samolotem jako pasażerowie. Pochodzący z Omanu napastnik został zatrzymany. Bohaterski kapitan dochodzi do zdrowia w szpitalu. Na pokładzie było ponad 170 podróżnych. Nikomu nic się nie stało. Rząd premiera Sebastiana Lecornu wciąż nie jest w stanie położyć kresu zamieszkom we Francji. Tak paryskie media komentują fiasko negocjacji protestujących licealistów z ministrem szkolnictwa. Oto medialne echa tych rozmów. Na linii nasz nadsekwański korespondent Marek Gładysz.
5: Paryscy obserwatorzy podkreślają, że po negocjacjach z ministrem szkolnictwa Edwardem Geoffreyem liderzy uczniowskich związków oznajmili, że nie udało im się wywalczyć żadnych znaczących ustępstw ze strony rządu. Przypomnijmy, że uczniowie, którzy blokują setki liceów, żądają m.in. lepszych warunków w klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli. W wielu miastach dochodzi codziennie do starć licealistów, do których przyłączają się skrajnie lewicowi aktywiści bandy chuliganów ze szturmowymi oddziałami policji. W sumie rannych zostało już blisko 1000 osób, zatrzymanych już zostało około 5000 uczestników zamieszek.
4: Groźny wypadek drogowy w Australii. W Newcastle na północ od Sydney rozpędzony samochód wjechał w tłum kibiców. Rannych zostało 9 osób. Kierowca, który prawdopodobnie stracił panowanie nad autem, został zatrzymany. Kibice oczekiwali na drodze na przejazd autokaru z zawodnikami drużyny Newcastle Knights, która jutro ma zagrać w Sydney w wielkim finale krajowych rozgrywek rugby. Wielkiej fali turystów w tak piękną pogodę spodziewają się w weekend władze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ostrzegają przed problemami z parkowaniem. Przydatne informacje zebrał Dominik Smaga. Dzień dobry, Dominiku.
6: Dzień dobry. Po 11 na niektórych parkingach może zabraknąć wolnych miejsc, uprzedzają władze parku i dodają, że może tak być na Przełęczy Wyżnej, Przełęczy Wyżnianickiej i w Wołosatem. Dlatego lepiej być wcześniej rano albo szukać miejsca postojowego w Ustrzykach Górnych przy wejściach na Caryńską i na Szeroki Wierch. Z kolei idącym do Nowej Chatki Puchatka Bieszczadzki Park Narodowy podpowiada parking tuż obok Górnej Wetlinki.
3: Dzisiaj w Częstochowie i w całym regionie dużo pogodnego nieba i też popołudnie cieplutkie, bo 22 stopnie mają pokazać termometry. 20 również zamelduje się jutro. W poniedziałek o poranku może nam pojawić się trochę więcej chmur i też 18 stopni maksymalnie na termometrach, ale potem już w kolejnych dniach tygodnia ma być lepiej. Takie są zapowiedzi synoptyków na najbliższe godziny i najbliższe dni. Przypomnę, dziś swoje imieniny świętują Teresa, Gerard, Gerarda, Romana, Cyprian, Awalda, Augustyna, Eustachy i Sulibor. Od nas przyjmijcie najlepsze życzenia. No to pięknie wam zagramy.
7: Radio Jura.

0: Sobotnie popołudnie można spędzić na spacerze i na przykład pozbierać dary jesieni. Kasztany i żołędzie cieszą się sporą popularnością. No wiemy, jak to jest w szkole, okres prac plastycznych związanych właśnie z jesienią. A i liście już pięknie zmieniają kolory, może nie wszędzie. A kiedy ten spacer jeszcze jest w takich pięknych okolicznościach przyrody, jak słoneczne popołudnie, to nic innego, tylko ruszać w drogę. Polecam wam bardzo serdecznie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17. urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilety na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Dużo dobrego!
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
7: Za mniej.
9: Jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura. Najlepsze radio na weekend.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Let's go, girls.

0: termina.
1: To sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla ciebie. Bycie sławnym i rozpoznawalnym nie jest łatwe. Nawet nie można czasem iść wybrać się na jakieś wieczorne balety. No chyba, że oficjalnie jest się kontuzjowanym. Tak właśnie został szufany Kylian Mbappé, który podobno wybrał się do jednego z nocnych klubów w Paryżu. Oczywiście nagrania obiegły sieć. No i ta postawa rozłościła kibiców Realu Madryt. Hiszpańskie media rozpisują się na temat nieodpowiedzialności Kyliana. No ale przecież każdy jest człowiekiem, a z piękną kobietą wieczorową porą udać się na randkę do znakomitego lokalu. Przez niektórych też przemawia zazdrość. Wy też dzisiaj wychillujcie troszeczkę, zwłaszcza, że za oknami piękna jesień, złota polska jesień.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Smakuj świat już niebawem w Częstochowie. Trzy niesamowite wydarzenia w jednym miejscu. Festiwal kuchni i kultury azjatyckiej, festiwal słodyczy świata, a także targi rzeczy wartych zachwytu. Będzie to okazja do spróbowania japońskiego ramenu, owoców morza czy tajskiego curry. Czekać będą słodycze ze wszystkich stron świata. Na miejscu znajdziecie wyjątkowe produkty od polskich rzemieślników. Biżuteria, ceramika, świece zapachowe i wiele innych. DMD Arena Częstochowa, dawniej Hala Częstochowa. Ulica Żużlowa 4, 3-4 października. Smakuj świat razem z nami.
5: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
6: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
5: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
6: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
5: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
6: Masz czas do 7 października.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
7: Likwidacja outletu Oskar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
7: Sobota.

0: Do godziny 12 coraz bliżej, dla niektórych zbliża się wielkimi krokami pora obiadu. Tak się zastanawiam, w ilu domach dziś królować będzie na przykład krem z dyni, bo to chyba jedna z najbardziej jesiennych potraw. Życzę Wam smacznego i przyjemnego sobotniego popołudnia, także miłej reszty weekendu. Ja dziękuję, Marek Moc, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama. We are
3: Yamato! Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
4: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
5: Przestronny, niezawodny i doskonale wyposażony SUV w świetnej cenie? W świecie DR Automobil to więcej niż możliwe. To pewne. Marka DR już w Polsce. Zachwyć się designem z nutą włoskiej elegancji, bogatym wyposażeniem standardowym i wydajnymi silnikami dostępnymi z fabryczną instalacją gazową. Twoja podróż zaczyna się właśnie tu, w salonie DR Autodar w Częstochowie przy ulicy Świętej Jadwigi 112 na terenie Centrum Materiałów Budowlanych. Serwis przy ulicy Konwaliowej 159. Zapraszamy.
6: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Po reklamie.
15: Właśnie przed chwilą minęła 12. Zapraszamy Was teraz na wiadomości.
16: To nie może być za każdym razem prezent polityków dla wyborców. Sprawę cen paliw trzeba załatwić systemowo, zwraca uwagę poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Rafał Komarewicz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, proponuje, aby wziąć pod uwagę projekt

0: Przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, przetrzymywany w sejmowej zamrażarce przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
1: Powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów.
0: Tak, aby nie było wątpliwości konstytucyjnych, że ustawa działa wstecz, dodaje poseł Komarewicz. Przypomnę, dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, Łukasz Schreiber, przypomniał jednak wcześniejsze obietnice Donalda Tuska.
2: Ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków.
0: Sezon grzybowy w pełni, a wraz z nim rośnie ryzyko zaginięć w lesie. Strażacy i żołnierze Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej postanowili przećwiczyć akcję poszukiwawczą w kontrolowanych warunkach w terenie wokół zbiornika Wymysłówek w Radomsku. Do praktycznych zajęć zaprosili blisko 100 uczniów klas mundurowych.
3: Przede wszystkim musimy określić strony świata na mapie.
4: Ta gra terenowa naprawdę dużo uczy, bardzo otwiera głowę, jak to wszystko po prostu wygląda.
5: Dron w przelocie robi zdjęcia, nagrywa filmy na podstawie zadanych rzeczy, na przykład kolorów czy osób, wychwytuje i zaznacza nam na mapie znalezione rzeczy lub rzeczy, które mamy sprawdzić.
0: Ćwiczenia w Radomsku obserwowała Agnieszka Wydelka.
6: Za oknami piękna pogoda, w kalendarzu mamy 3 października, to jest sobota, no i to popołudnie zamierzam spędzić z wami. Nazywam się Łukasz Tymków i mówię teraz bardzo słonecznie do was. Dzień dobry!
7: Radio Jura.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Słuchasz Radia Jura.
1: Zostałem Jolkę?
2: Jolka, do ciebie!
3: Słucham? Kto mówi?

0: girlfriend everywhere.
1: Za oknami piękna złota polska jesień. Tak zaczął się nam właśnie cudownie październik. Pogoda po prostu zachęca do tego, żeby wyjść na zewnątrz. No i można to połączyć z czymś bardzo pożytecznym i przy okazji celebrować, czyli jak to woli świętować, to co mamy dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. A jest to dzień kasztana. No, nie zna życia ten, kto nie usłyszał o 21:30 w niedzielę, że na jutro do szkoły kasztany, a więc przy okazji dzisiejszego spaceru może warto zaopatrzyć się tak na zapas. No a co jeśli nie wystąpi taki fakt, że na jutro do szkoły kasztany? No, zawsze możecie zrobić sobie sami w domu ludziki.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
5: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
6: Przed nami weekend pełen siatkarskich emocji. Już 1 i 2 października w hali sportowej Częstochowa odbędzie się 8 memoriał imienia Janusza Sikorskiego. Na parkiecie zobaczymy Norwid Częstochowa, Aluron CMC Warte Zawiercie, Zaksę Kędzierzyn-Koźle i Ślepsk Malow Suwałki. A to nie koniec emocji. W sobotę 3 października od godziny 14 zapraszamy do galerii M1 na oficjalną prezentację drużyny KS Norwida Częstochowa. Nie czekaj, kup bilet na memoriał na kupbilet.pl i spędź z nami cały siatkarski weekend.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Po reklamie.
2: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
8: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Za oknami piękna pogoda, no trudno nie komentować tego w inny sposób, że mamy po prostu złotą, polską, cudowną jesień. Ale uwaga, bo jeśli ktoś zastanawia się, kiedy wyciągnąć z piwnicy zimowe opony, to być może już powinien powoli się nad tym zastanawiać dużo głębiej, bo podobno, jak twierdzą synoptycy, w połowie października zima może wprowadzić pierwszy mroźny cios. Według ekspertów w połowie tego miesiąca mogą pojawić się pierwsze opady śniegu, no i przymrozki. I taka sytuacja ma podobno panować w południowej Polsce, w południowych województwach, dodajmy. Jest tylko jeden mały szkopuł. To są prognozy długoterminowe i oby się tak szybko nie sprawdziły.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
5: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
4: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
5: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
4: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
5: Masz czas do 7 października.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
6: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
7: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
6: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Pięknie nam dojrzewa w słońcu, to dzisiejsze sobotnie popołudnie. Już niedługo 13:00, u nas pojawią się najnowsze wiadomości, a potem wracamy z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
5: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Patrzymy na zegarki, a tu minęła 13 i zapraszamy Was właśnie na kolejne wiadomości.
12: Polityczny spór o obniżkę cen paliw i o to, kto sprawił, że jest taniej, unaocznił się przy okazji rozmowy dzisiejszej, a przy okazji też unaocznił, jak duży mamy deficyt finansów publicznych, jak bardzo napięty jest budżet. Czy czeka nas zatem epoka oszczędności? O to swoich gości pytał Krzysztof Ziemiec w programie Sprawdzam. Witam serdecznie, Krzysztofie.
13: Jestem czułem.
12: Tak, gospodarz rozmowy z nami ponownie w studiu. Zatem, co przed nami?
13: No, nasi gości potwierdzają, że zdają sobie sprawę z powagi tej sytuacji budżetowej, że trzeba działać szybko, ale odpowiedź jest trudna, choćby z jednego powodu, który ujawnił poseł Rafał Komorowicz na naszej antenie, który jest przecież politykiem partii wchodzącej w skład koalicji rządzącej. On powiedział, że minister finansów nie ma czasu na spotkanie z nim i rozmowę.
14: Ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. I panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy.

0: Miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym komisji gospodarki, czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
1: No ten fakt mocno zdziwił drugiego gościa, Łukasza Schreibera z Rozwoju Plus, którego z kolei pytałem o to, czy będą cięcia wydatków. On mówi tak, trzeba podejść racjonalnie i przede wszystkim poprawić, ale dochody budżetu.
2: Oni podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją.
1: No, przypomnę, że na ten moment deficyt budżetowy wynosi 156 miliardów złotych.
3: Szeroka droga przed Igą Świątek. Polka melduje się w trzeciej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polka pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-3, 6-2 niespełna półtorej godziny. Teraz zmierzy się z niżej notowaną Chorwatką Donną Vekić. W turnieju w Pekinie Iga walczy o punkty rankingowe, żeby w listopadzie wystąpić w turnieju WTA Finals dla najlepszych 8 tenisistek sezonu.
4: Słuchacie nas w sobotę 3 października. Teresa, Gerard, Gerarda i Cyprian obchodzą dzisiaj imieniny, a ja nazywam się Łukasz Tymków i zapraszam na kolejną godzinę razem z nami.
5: Radio Jura.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Składaliśmy życzenia tym, którzy mają swoje imieniny, no to teraz sprawdźmy, w jakim towarzystwie są urodzeni 3 października. To m.in. John Gory, czyli ktoś, kto opatentował pierwszą maszynę do sztucznego wytwarzania lodu i nazywany jest też przez historię ojcem klimatyzacji. Urodziny dzisiaj świętuje Zlatan Ibrahimowicz, wokalistka zespołu No Doubt Gwen Stefani, reżyser i scenarzysta takich filmów jak Duna, Nowy Początek czy Blade Runner, Denis Villeneuve, a także ktoś, kto stworzył Twista, czyli Chubby Checker. W tym dniu urodził się też reżyser Stawki większej niż życie i filmu Kolumbowie, Janusz Morgenstern, i wybitny polski kompozytor oraz pianista Karol Szymanowski. Wszystkim tym, którzy nas słuchają i mają dzisiaj swoje urodziny, wszystkiego najlepszego.
1: Radio Jura.
2: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza od 9 października na kolejną edycję festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun, Stara kobieta wysiaduje, Warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją w Społem. Woda kropla Beskidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.

0: kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Od czasu do czasu lubię sobie poczytać o historii związanej z danym dniem, no i ta związana z dzisiejszym, czyli 3 października, jest bardzo ważna, bo w 1906 roku, można powiedzieć, odbyły się narodziny sygnału SOS podczas Międzynarodowej Konferencji Radiotelegraficznej w Berlinie. Oficjalnie przyjęto sekwencję alfabetu Morsa SOS, czyli 3 kropki, 3 kreski, 3 kropki, jako międzynarodowy uniwersalny sygnał wzywania pomocy na morzu. Może potrzebujecie pomocy, jeśli chodzi o dobrą energię? No to proszę, za chwilę kolejny zestaw muzyczny, który ją wam przyniesie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
5: Zdążymy, spokojnie.
4: No, w sumie tak. Auto ci już wyrczy jak sportowe, tylko słabo jedzie.
5: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
4: No, mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą. Kadex, człowieku, firma robi to już 30 lat. Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem. Z wydechem zrobią wszystko. Kadex Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadex-tłumiki.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: W każdą sobotę ruszaj na Soboto Branie w Kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie Soboto Branie w Kino. Najbliżej Ciebie.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: Po reklamie.
1: Sobota z Radiem Jura.

0: Powolutku zbliżamy się do tak zwanej pory obiadowej, czyli będzie godzina 14. U nas punktualnie o 2 po południu pojawią się najnowsze wiadomości, no a potem będzie troszeczkę o smakach, które po pierwsze królują, a po drugie proponujemy wam do tego, żebyście sobie sami przygotowali u siebie w domu. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
4: Likwidacja outletu Ozgar. Wszystko minus 50%. Ostatnia szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Sztuczne kwiaty, znicze, wkłady LED, świece, doniczki, ozdoby bożonarodzeniowe. Zamykamy z końcem roku. Outlet Ozgar, ulica Mirowska 41A. Zapraszamy.
5: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Po reklamie.
6: A teraz czas na wiadomości. Minęła 14.
7: Fałszywe leki zalewają Polskę. Według najnowszych danych Krajowej Administracji Skarbowej i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w ciągu ostatniego roku liczba wykrytych nielegalnych produktów wzrosła o ponad 70%. Szczegóły poznał Michał Dobrowicz. Michale, jakie preparaty są fałszowane najczęściej?
8: Leki odurzające i psychotropowe, które wykrywane są najczęściej w sortowniach przesyłek, gdy przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Tak to opisuje Robert Michalski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.
9: 10% tych ujawnień to są wywozy, a jednak 90% to są jednak przywozy. Przesyłanie, wprowadzanie na różne sposoby różnego rodzaju środków, produktów, które nie powinny się w obrocie znaleźć. Także mamy wzrost ponad 112% w zakresie środków odurzających i środków narkotycznych.
8: Krajowa Administracja Skarbowa i Inspekcja Farmaceutyczna zapowiadają dalsze wzmocnienie kontroli i apelują o kupowanie leków tylko z pewnych źródeł.
7: Katastrofa budowlana w Hiszpanii. 11 osób trafiło do szpitala po tym, jak nad ranem zawalił się bar w regionie La Rioja w północnej części kraju. Według relacji ocalałych, najpierw zawaliła się podłoga budynku, a następnie strop. W gruzach uwięzionych zostało około 30 osób. Na szczęście wszystkie przeżyły wypadek. Próbne ewakuacje wszystkich studentów, wykładowców i innych pracowników planuje Politechnika Lubelska. Uczelnia zamierza przeszkolić tak każdego, kto na co dzień przebywa w jej obiektach. To reakcja na nową rzeczywistość, w której znalazł się Lublin.

0: gdzie często zdarzają się alerty RCB i kilkukrotnie ogłaszano już alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza.
1: Pokażemy, jak się zachować, którędy iść i gdzie się schronić.
2: Czy uczelniane obiekty są w stanie pomieścić wszystkich studentów w bezpiecznym miejscu?
1: Mamy około 900 miejsc w piwnicach i to są tak zwane pomieszczenia bezpieczne. Tych miejsc na pewno nie wystarczy dla wszystkich, więc trzeba zapoznać się z aplikacją, gdzie się schronić i znaleźć sobie najbliższe bezpieczne miejsce.
0: Przyznaje Iwona Czajkowska-Deneka.
3: Niedawno minęła 14, to już taki powoli czas obiadowy. No to może coś kulinarnego? Jak najbardziej. To pojawi się na pewno na naszej antenie w tej godzinie, a słuchacie nas w sobotę 3 października. Ja nazywam się Łukasz Tymków i po raz kolejny mówię wam dzień dobry.
4: Radio Jura.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Miało być w tej godzinie trochę bardziej kulinarnie, no i właśnie będzie. Chodzi o to, że zmienia się trend. Kalafior idzie teraz w odstawkę, natomiast królową kulinarnych trendów zostaje teraz kapusta. Czytam, że na świecie w modnych restauracjach serwuje się steki z kapusty, a w barach drinki na bazie kimchi. A u nas spokojnie może już powolutku startować sezon na gołąbki, no bo z bigosem bym jeszcze poczekał, bo na razie jest za ciepło, żeby wystawiać go na balkon. W tej godzinie na pewno jeszcze sięgniemy do kuchni, ale tym razem już będzie bardziej słodko.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
5: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
4: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
5: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
4: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
5: Masz czas do 7 października.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: Za oknem co prawda złota polska jesień, ale pewnie są tacy, którzy tęsknią za latem. No i mamy świetną propozycję dla Was. Nasza kuchnia ma dokładnie idealny, pyszny sposób. Przedstawiamy Wam szarlotkę grecką. Przepis na nią mogliście usłyszeć dzisiaj po godzinie 8 rano. No ale nic straconego, bo soczyste jabłka, chrupiące orzechy włoskie, migdały, cynamon i cytrusowa nuta pomarańczy może zagościć w Waszym domu. Ciasto jest genialnie wilgotne, nie za słodkie i po prostu stworzone do popołudniowej kawy. Pełny przepis i krok po kroku instrukcje znajdziecie na naszej stronie internetowej. Na to wpadajcie i smacznego!
1: Radio Jura.
2: Reklama. Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
3: Szukasz niezawodnego samochodu do swojej firmy? Postaw na sprawdzoną japońską technologię Isuzu Trax. Teraz także w salonie Bokar. Pojazdy dostawcze do 3,5 tony i ciężarowe z zabudową idealnie dopasowaną do Twojej działalności. Wywrotka, kontener, chłodnia czy zabudowa specjalistyczna. Niezależnie od tego, czy działasz w budownictwie, transporcie, piekarni czy cukierni, mamy rozwiązanie dla Ciebie. Odwiedź Bokar w Poczesnej przy ulicy Warszawskiej 22. Isuzu Trax. Japońska niezawodność, która pracuje na sukces z Twojego biznesu.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowi.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Jura.

0: I tak właśnie brzmi to popołudnie w naszym radiu. Równie ciekawe, jeśli nie ciekawsze muzyczne propozycje będę miał dla was po 15. A tymczasem punktualnie o 3 u nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
2: Codziennie. Po reklamie.
0: Przed nami kolejne wydanie naszych wiadomości. Minęła 15.
8: Rosyjskie drony i rakiety naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii, poinformowała w serwisie X prezydent tego kraju. W sumie nad Mołdawię nadleciało dziś 5 wrogich obiektów. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, podkreśliła Maja Sandu. Poziom Wisły obniża się od ponad 100 lat. Taki jest wniosek z analizy poziomów rzeki w Warszawie, prowadzonych od końca XVIII wieku, w tym samym miejscu. Polscy naukowcy wykorzystali do tego ponad 82 tysiące dobowych pomiarów poziomu wody. Z autorami tych nowych, przełomowych analiz rozmawiał Michał Dobrowicz. Michale, czego jeszcze dowiadujemy się z nich na temat największej polskiej rzeki?
9: Po pierwsze, ostatnie rekordy niskiego poziomu Wisły to ciąg dalszy zjawisk, które trwają od lat 20. ubiegłego wieku. Hydrolog dr Michał Waślewicz opisuje, że jednocześnie zmniejsza się ilość wody, która przepływa w tym miejscu. Jeszcze 7 lat temu to było na sekundę 150 tysięcy litrów wody.
10: Natomiast ten rok to było już 135, czyli jest to obniżenie. Obserwujemy bardzo niski poziom wód gruntowych.
9: Przyczyną jest z jednej strony ocieplenie, a z drugiej, i to podkreśla dr Łukasz Sobychowicz z Polskiej Akademii Nauk, pogłębia się koryto Wisły.
11: Woda z większą energią zaczyna wypłukiwać ten materiał mineralny, czyli obserwujemy na wodowskazie systematyczny opadanie lustra wody.
9: Ten zestaw danych z 225 lat sprawia, że Wisła jest teraz jedną z najlepiej opisanych przez naukowców rzek w Europie. Na podstawie tych informacji badacze będą teraz prognozować, czy poziom Wisły może dalej się obniżać.
8: Dziś mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Mistyk i stygmatyk zmarł w Asyżu 3 października 1226 roku. Jego doświadczenia doprowadziły go do przekonania, że życie jest krótkie i ulotne, a rzeczy materialne nie dają szczęścia. Odkrył, że pełni szczęścia można doświadczyć jedynie jednocząc się z Bogiem. Zwraca uwagę Franciszek.

0: franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. Dziś mija 30 lat od przyznania Literackiej Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. Kiedy 3 października 1996 roku Akademia Szwedzka ogłosiła swój werdykt, polska poetka chciała tylko dokończyć wiersz w zakopiańskim pensjonacie.
1: To sobota, to jest 3 października, no i nasze weekendowe popołudnie. W tej godzinie oczywiście nie zabraknie muzyki wybranej dla Ciebie, pojawią się też ciekawostki z dziedziny turystyki. Zostańcie z nami, Łukasz Tymków, zapraszam.
2: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana.

0: Wyobraźcie sobie, że można wybrać się na lot niespodziankę. I to z Polski. Bo właśnie ruszyły pierwsze rejsy lotnicze w formule lotu niespodzianki. No, kupujesz sobie bilet, pakujesz walizkę, wsiadasz do samolotu i dopiero w powietrzu dowiadujesz się, w jakim kraju wylądujesz. Trochę to przypomina zupełnie inny scenariusz, nieco bardziej sensacyjny, ale jest to podobno jedna z opcji dla tych, którzy są niezdecydowani. No, tylko pozostaje jedno wielkie pytanie: pakować strój kąpielowy, czy na przykład ciepłą puchową kurtkę. No bo w kwestii sandałów to wiadomo, jak człowiek założy cieplejszą skarpetę, to i nawet w nieco zimniejszym klimacie wytrzyma.
1: Radio Jura.
2: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Częstochowo, zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
5: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły: hotel Konstancja.pl.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Po reklamie.
1: Radio Jura.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: zostajemy w tej godzinie jeszcze w temacie turystyki, bo w Londynie powstało biuro podróży, które jest stworzone wyłącznie dla introwertyków. No, czyli takich ludzi, którzy nie za bardzo lubią tłumy, niekoniecznie muszą ze wszystkimi rozmawiać. No i te oferty gwarantują zerowy kontakt z ludźmi, absolutną ciszę i brak małych takich rozmów nawet o pogodzie. No to Anglicy płacą grube funty za to, żeby mieć święty spokój, a ja takie coś mam w garażu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Nie zdążyłeś powiedzieć, jak wyobrażasz sobie nowe osiedle TBS przy ulicy Łódzkiej?
5: Nic straconego! Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, ZGM TBS w Częstochowie przedłuża konsultacje społeczne do 7 października.
4: Dziękujemy wszystkim, którzy już dziś podzielili się z nami swoimi pomysłami. Teraz dołącz i ty!
5: Większe balkony, tarasy, miejsce do rekreacji, a może rozwiązania przyjazne środowisku? Powiedz nam, jak powinno wyglądać wymarzone osiedle TBS przy Łódzkiej.
4: Wypełnij ankietę konsultacji społecznych online na www.zgm-tbs.czest.pl lub odwiedź jeden z oddziałów eksploatacji ZGM TBS.
5: Masz czas do 7 października.
4: Twój głos naprawdę ma znaczenie.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie dwóch sztuk, cena 2,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Ser żółty Radamer Serenada 1 kg za 24,99 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowie.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Odcinek Szut.
1: Sobota to często dzień zakupów, a są takie miejsca, gdzie nawet zwykłe zakupy, takie jak chociażby pieczywo, mogą być sporym wyzwaniem dla portfela. I o tym na pewno w kolejnej godzinie. To będzie już po 16, a ta zbliża się do nas wielkimi krokami.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę.
11: Życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać.
1: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Skręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października.

0: 1000 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia obchodziątkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Po reklamie.

0: chwilę temu zapowiadałem, że będziemy mówili co nieco o zakupach, bardzo drogich zakupach. Będziemy też mówili w tej godzinie o puchatych meblach. O czym dokładnie jest mowa, trzeba zostać posłuchać. Łukasz Tymków. Zapraszam Was na kolejną godzinę 3 października w sobotę.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Jura.

0: Teraz będzie taka informacja, która świadczy o tym, że jak coś się wypromuje, to można sprzedać naprawdę za grube pieniądze. Udajemy się do Nowego Jorku, a dokładniej na Manhattan, gdzie przebili wszystkich właściciele piekarni nowej, do której ustawiają się już gigantyczne kolejki po bochenek chleba za, uwaga, ponad 200 zł. Co oni tam dodają? Płatki złota czy kupony zwycięskie w loterii? Z drugiej zaś strony mówi się, że kto bogatemu zabroni. Dla nas natomiast chlebem powszednim jest umilanie wam czasu fajnymi nutami i już za chwilę kolejny zestaw muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Po reklamie.

0: Niedawno mówiłem o nowym trendzie w nowojorskim piekarnictwie, czyli chleb za 200 zł. No a teraz będziemy mówili o nowych trendach, jeśli chodzi o wnętrza. Zapanowała moda na rzeczy, które przypominają elastyczne żelki, czytam w jednym z magazynów. No i teraz proponuje się giętkie obudowy na przykład na telefony, jest nawet żelowy róż do policzków o takiej konsystencji galaretki. No i jeszcze do tego wszystkiego niektórzy oferują już puszyste meble o obłych kształtach. Bardzo fajna sprawa, bo nareszcie odpocznie mały palec u nogi, który wiadomo jest takim typowym nocnym czujnikiem tego, gdzie zaczyna się na przykład krzesło, stół czy inny mebel.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
2: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stol Lido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stol Lido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stollido.com.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Dotarł do punktu, w którym trzeba powiedzieć do usłyszenia. I tak też właśnie się stanie. Zanim to jednak nastąpi, to jeszcze tylko zapowiem, że przed wami całkiem sporo tanecznych klimatów dziś wieczorem. Zostańcie więc z nami i bawcie się dobrze. Łukasz Tymków, dzięki za uwagę. Do usłyszenia znowu. Cześć.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
3: Największa galeria mebli w regionie świętuje urodziny. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Odwiedź nas i skorzystaj z niesamowitych prezentów. Tylko raz w roku zyskujesz super rabaty i płacąc gotówką i wybierając wygodne raty 0%. Transport jak zawsze gratis. 17 urodziny Galerii Mebli Stolido. Pamki koło Częstochowy, Powstańców Śląskich 50. www.stolido.com.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Fight it now. Fight it now. The DJ give you the spin.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Woda kropla bez kidu, gazowana i niegazowana, 1,5 litra, cena regularna 1,99 zł. Teraz przy zakupie 12 sztuk, cena 1,33 zł. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasób.
1: Czerpania zapasów.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Częstochowo. Zagłosuj na projekt ogólnomiejski numer 241 budżetu obywatelskiego. Zagłosuj na boisko piłkarskie dostępne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy w dzielnicy Mirów. Pomóż jurajskim wilkom oderwać nasze dzieci od smartfonów. Więcej sportu, zdrowia i aktywności. Projekt 241. Twój głos. Boisko dla wszystkich częstochowian.
3: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Weekend z Radiem Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: rewelacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Po reklamie.
5: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20:30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fanstore przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
3: Nie, co robisz?
4: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
3: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem, nie tak jak w zeszłym.
4: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
3: Masz rację, w tym roku zrobię to wcześniej z kadeksem. Kadeks, kompleksowa naprawa samochodów, wymiana wtrysków, regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tłumiki.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
1: Po reklamie.
0: Sobota.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: noć.
1: Radio Jura.
2: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Ekstraklasowe emocje wracają do Częstochowy. 9 października o 20.30 Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Kup bilet już dziś na bilety.rakow.com lub w Raków Fan Store przy L83 i Galerii Jurajskiej. Razem po 3 punkty.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.